0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Sochaczew nocą.
2: Radio Sochaczew.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
7: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję.

0: Gazety i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w Browce to wszystko mam!
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Sochaczew gra dla was od 1993 roku.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
8: Jest 8, Radio Sochaczew na 94,9 FM. Zapraszam na wiadomości.
9: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
10: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
9: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
11: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
12: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
9: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Bardzo rześki poranek. Słońce pięknie świeci, przejrzyste powietrze. No to pora wstawać. Temperatura teraz na termometrze 10 stopni, a maksymalna w ciągu dnia u nas około 18-19 stopni. A jak w innych częściach kraju? 11 stopni na Podlasiu i 20 stopni miejscami na zachodzie, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni. To informacja dla tych, którzy planują może dzisiaj jakieś wypady. No więc przyjemnie. Jeszcze tylko dodam, że wiatr bardzo słaby, więc ta temperatura odczuwalna zdaniem synoptyków może być jeszcze wyższa. Cieszmy się jak zawsze niedzielnym porankiem i nie piękną niedzielną pogodą, bo kolejny tydzień zapowiada się dynamicznie, burzowo i deszczowo.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 7:04, Grażyna Bolimowska, Gajda, Kultura w niedzielę. Dzień dobry, no to zaczynamy. Fleetwood Mac, Little Eyes. Miasto puste o tej porze, tylko gdzieniegdzie przemknie samochód albo przechodzień. Można więc pomykać ulicami Sochaczewa, jeśli lubicie takie poranki, to wstajemy. A ósmoklasiści, no cóż, trochę stresu ich czeka.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wersety od 22 do 32.
1: Potem przyniesiono do Jezusa człowieka, któremu demon odebrał wzrok i mowę, a on mu je przywrócił. Wszyscy dziwili się i zastanawiali: to chyba jest syn Dawida. Usłyszeli to faryzeusze i stwierdzili: on na pewno ujarzmia demony z rozkazu ich władcy, Belzebuba. Jezus, świadom tego, co myślą, powiedział: każde państwo rozdarte niezgodą jest skazane na zagładę. Tak samo każde miasto, a nawet dom, gdzie nie ma jedności, nie może się ostać. Gdyby szatan miał ujarzmiać szatana, sam z sobą by był w niezgodzie. Czy jego państwo mogłoby się ostać? Jeśli ja ujarzmiam demony mocą Belzebuba, to z czyjego rozkazu wypędzają demony wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Ale jeżeli ja ujarzmiam demony mocą Ducha Bożego, znaczy to, że nastało już dla was Królestwo Boże. Nikt przecież nie może włamać się do domu siłacza i zrabować jego rzeczy, zanim go nie zwiąże. Dopiero wtedy może ograbić jego dom. Kto więc nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi razem ze mną, ten trwoni.

Ten fragment nie jest łatwy do zrozumienia. To, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie zostało do końca wyjaśnione, nawet przez największych nauczycieli słowa. Jest dość łatwym wskazanie z Pisma, czym nie jest ten grzech, ale prawdziwą trudność stanowi jasne określenie, czym on jest. Dobrą rzeczą jest uświadomienie sobie, że Nowy Testament rozróżnia między grzechem a bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy grzech jest grzechem przeciwko Bogu, więc i Duchowi Świętemu. Ale nie każdy grzech jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Czym zatem jest to bluźnierstwo? Wiem, że wielu szczerych ludzi jest blisko do rezygnacji, a nawet samobójstwa, gdyż wydaje im się, że zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ wypowiedzieli jakieś złe słowo przeciwko Jego osobie i dręczą się w tym w swoim sumieniu. Aby znaleźć właściwą odpowiedź, musimy zobaczyć, do kogo i w jakiej sytuacji Jezus wypowiedział te słowa dotyczące bluźnierstwa. Kieruje je do faryzeuszy, ludzi, którzy znali Pismo. Doskonale wiedzieli, że ostatnią rzeczą, jaką diabeł jest zainteresowany, to pomaganie i uzdrawianie chorych ludzi. Jest to celem działalności dobrego Boga. Ojciec poprzez Jezusa sprawił, że ślepy i niemy został uzdrowiony. Tego mógł dokonać tylko Bóg przez moc Ducha Świętego. I faryzeusze doskonale byli o tym przekonani w swoich sumieniach. Pomimo tego decydują się przekłamać swoje własne sumienia i mówią coś, co jest sprzeczne z Pismem, a także głosem ich własnego sumienia. Zdarzyło się to nie po raz pierwszy. Już wcześniej mogliśmy czytać, że chcieli przyłapać Jezusa na jakimś słowie, aby móc Go oskarżyć. W tym samym rozdziale czytamy, że naradzali się, jakby Go zgładzić. To był proces. Proces świadomego niszczenia swojego sumienia. Jezus naucza, że gdy przychodzi Duch Święty, to przekonuje o grzechu. To przekonanie ma miejsce w sumieniu człowieka. Ale gdy człowiek już je zniszczył, Duch Święty nie może wykonać swojego dzieła przekonywania o grzechu. To zniszczenie dokonuje się w dłuższym czasie. Jest to powolny proces. W pewnym momencie sumienie takiego samookłamującego się człowieka traci duchową wrażliwość. Ten stan Pismo określa jako grzech śmiertelny lub bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Nie chodzi tu o poszczególny ohydny czyn, lecz o stan sumienia. Nie jest to skutek oporu lub nieposłuszeństwa wobec głosu sumienia, lecz owego wewnętrznego oszukiwania, za pomocą którego ludzie wyłgiwali się z prawdy sumienia. To, że człowiek męczy się świadomością grzechu, tym, że zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, jest świadectwem, że jego sumienie działa. Ktoś, kto dokonał tego wewnętrznego morderstwa swojego sumienia, nie ma już takiego dylematu.

Ale musimy wrócić do naszego tekstu. Pokazuje on, jak łatwo jest człowiekowi z uprzedzeniami i opornym sercem bluźnić przeciwko Bogu. Nasz Pan wypędził demona i natychmiast faryzeusze ogłosili, że dokonał tego mocą Belzebuba, księcia demonów. Oczywiście było to czystym absurdem. Jezus pokazuje, jak nielogicznym jest przypuszczenie, że szatan będzie niszczył swoje własne królestwo. Niestety, faryzeusze nie byli jedynymi ludźmi, którzy stracili trzeźwe spojrzenie, zrezygnowali z logiki lub wpadali we wściekłość, gdy atakowali Ewangelię Chrystusa. Te same oskarżenia wytaczano Jego uczniom w każdym wieku. Takie rzeczy mówiono o wielu reformatorach Kościoła. Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, to co będą mówili o jego domownikach? W sytuacji, gdy argumenty nie mogą być odparte i nie można w żaden sposób podważyć tego, co zrobił chrześcijanin, zostają tylko pomówienia,

Ten fragment uczy, że nie ma miejsca na neutralność wobec osoby Jezusa Chrystusa. Kto więc nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi razem ze mną, ten trwoni. Modnym jest takie neutralne podejście wobec chrześcijaństwa. Są ludzie myślący o sobie, że nie są tak złymi jak wielu innych, ale rzecz jasna nie są również świętymi. Często odczuwają prawdę Ewangelii, gdy ją słyszą, boją się jednak wyznać to, co przeżywają. Nie są tymi, którzy otwarcie stoją po stronie Chrystusa, ale też nie są Jego przeciwnikami. Pan Jezus kieruje ostrzeżenie do takich ludzi. Wobec osoby Chrystusa nie można być neutralnym. Czy my jesteśmy z Chrystusem? Jeśli nie, to jesteśmy przeciwko Niemu. Czy czynimy dobro? Jeśli nasza odpowiedź brzmi nie wiemy lub nie, to znaczy, że czynimy zło.

Na zakończenie naszych rozważań zwróćmy uwagę na to, do czego prowadzi ciągłe odrzucanie poznania, jakie daje nam Bóg. Im większe światło, tym większa wina tego, kto je odrzuca. Im bardziej człowiek zrozumiał i poznał prawdę Ewangelii, a pomimo tego odrzucił ją, tym większy i straszniejszy jest grzech takiego człowieka. Apostoł Paweł mówi, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, a gdy odpadli, powtórnie odnaleźć i przywieźć do pokuty. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, umyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Prawdę tych słów możemy obserwować w życiu dzieci, które mają pobożnych rodziców, lub w życiu tych, którzy są częścią Kościoła, ale nigdy nie pokutowali. Są oni ludźmi najbardziej zamkniętymi na Ewangelię. Można odnieść wrażenie, że coś w nich się bezpowrotnie wypaliło, pękło. Ten sam ogień, który topi wosk, utwardza glinę. Biblia dostarcza nam przykłady życia Faraona, króla Saula, Achaba czy też Judasza. Wszyscy oni byli tak blisko światła. Jednak życie każdego z nich pogrążyło się w wiecznym mroku. Czy mamy światło? Czy znamy prawdę? Jeśli tak, to chodźmy w świetle tej prawdy.

0: Takie refleksje w niedzielny poranek, 23 minuty po 8. Radio Sochaczew na 94,9 FM. Kwadrans z Mateuszem za tydzień o tej samej porze już dziś zapraszam.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Kara mija 26 minut po 8. Dzisiaj porozmawiamy o cieniach i blaskach macierzyństwa, bo taka ciekawostka. Dzień Matki obchodzony jest 10 maja na całym świecie jako takie globalne święto macierzyństwa. Polska jako jedyny kraj celebruje święto matki 26 maja, ale sądzę, że możemy włączyć się również do globalnych obchodów tego święta i celebrować je zarówno dziś, jak również za 2 tygodnie. Dlatego dziś zaprosiłam do udziału w mojej audycji matki, które będą opowiadać o trudach, nie tylko o trudach macierzyństwa. A co jeszcze w naszym kalendarzu? 10 maja Światowy Dzień Tocznia, 10 maja Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej oraz Dzień Sprzątania Pokoju. No to, no nie wiem, nie będę zachęcać dzisiaj Was do sprzątania pokoju.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Odłóżmy to na kolejny tydzień. Bledka i 2 dnia przed nami. Wiele godzin

0: To raz jeszcze popatrzmy do naszego kalendarza. Dwie informacje, tym razem filmowe. Rok 1973, premiera filmu Ostatnie tango w Paryżu. Pewnie niektórzy kojarzą ten tytuł. Ostatnie tango w Paryżu, film Bernardo Bertolucciego z 1972 roku, był jednym z najbardziej kontrowersyjnych i jednym z najważniejszych filmów lat 70. stworzony na fali rewolucji seksualnej końca lat 60. A opowiada o związku młodej francuskiej, w tej roli Maria Schneider, z Amerykaninem i w tej roli Marlon Brando. Spotykają się, by przekraczać kolejne erotyczne granice, w ogóle się nie znając. Bertolucci, ponieważ film wywołał skandal, więc odnosił się do tych komentarzy i mówił, że powierzchowny wulgaryzm i erotyzm wykorzystany w filmie to zupełnie oznacza zupełnie co innego, głębszego, to obraz kondycji ludzkiej. I jeszcze jedna data, premiera filmowa. Być może kojarzycie, rok 1996, tym razem polski tytuł, Pułkownik Kwiatkowski w reżyserii Kazimierza Kuca z Markiem Kondratem w roli głównej, a teraz Marek Kondrat powraca do filmu, tym razem w roli Rzeckiego w Lalce, w adaptacji Lalki Bolesława Prusa. No to czekamy z niecierpliwością na ten film. We wrześniu ma być premiera.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
8: Reklama.

Anastazja na 94,9 FM. Za chwilę Dawid Podsiadło, a ja mam dla was zaproszenie. Piękna pogoda, może weźmiecie udział w pikniku. Co prawda ten piknik nie jest w Sochaczewie, ale do Warszawy to blisko. Można się wybrać. Dziś w Parku Górczewska międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą olimpijczycy, będą gry i zabawy, więc można miło spędzić czas i spotkać się z wielkimi, wspaniałymi sportowcami.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
4: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
6: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
5: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
7: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus-Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
5: Mówi Agnieszka Kobus-Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień będzie piękny, pogodny, słoneczny, już na termometrze 13 stopni i temperatura rośnie. Pięknie rośnie, tak ma wzrosnąć, no nie będzie szaleństwa, około 30 stopni, ale tak 20 stopni możemy się spodziewać, więc piękna, słoneczna niedziela. W innych częściach kraju też, na zachodzie ponad 20 nawet, a od poniedziałku, no cóż, od poniedziałku więcej deszczu, więcej chmur. Na ten deszcz na pewno wszyscy bardzo się cieszą, bo sucho w ogrodach, w lasach, w sadach, na działkach, więc dzisiaj korzystajmy ze sprzyjającej aury, tym bardziej, że wczoraj chyba nam trochę dokuczyła.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 minuty po 9, tak, to już 4 minuty po 9, Grażyna Bylimowska-Gajda, dzień dobry. To zaglądajcie na naszego Facebooka, bo chciałabym, żebyście się podzielili ze mną swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem, bo dzisiaj o blaskach i cieniach macierzyństwa, radość, szczęście z narodzin dziecka, ale także trudy dnia codziennego, więc o tym opowiadajcie. Na antenie i na naszym fanpage'u możecie dołączać oczywiście zdjęcia jak zawsze.

0: Tomek w Radiu Słuchaczów na 94.9 FM, 8 minut po godzinie 9. Tak, już po 9 czas mija nieubłaganie. My dzisiaj o macierzyństwie, a pretekstem jest następujący fakt. Już o nim pisałam, mówiłam. Dzień Matki w Polsce generalnie obchodzimy 26 maja, ale dzisiaj to takie globalne święto macierzyństwa w większości krajów zachodniej Europy, no więc mamy pretekst, żeby dwa razy świętować w ciągu jednego miesiąca. Na świecie mamy ponad 2 miliardy matek, trochę statystyki. Współczesna kobieta rodzi przeciętnie dwoje, troje dzieci. Jeszcze w XVIII wieku liczba ta wynosiła od 7 do 10. Nad Wisłą, i teraz przenosimy się na grunt polski, nad Wisłą kobieta rodzi przeciętnie 1,4 dziecka. Gorszy współczynnik dzietności spośród 198 państw uwzględnionych w takim rankingu The World Factbook mają tylko Japonia, Bośnia, Hercegowina, Mauritius, Hiszpania, Włochy, Singapur i Korea Południowa, więc jesteśmy w ogonie niestety. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Jedna kobieta potrafiła urodzić 69 dzieci. Taki rekord pochodzi z XVIII wieku, a ustanowiła go Fiodorowa Wasiliewa. Zapisała się w historii jako najbardziej płodna matka świata. I jeszcze ciekawostka związana z tą matką. Stanem błogosławionym cieszyła się 27 razy. Za każdym razem była to ciąża mnoga, jak czytam. 16 razy urodziła bliźniaki, 7 trojeczki, 4 razy czworaczki. Dzisiaj będę gościć mamy i również zapytam je o to, co z tą dzietnością w Polsce. Dlaczego jest tak źle? Urlop macierzyński rok, 800 plus i efektu brak.
1: Kultura w niedzielę. Reklama.
2: Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Jabłka.
1: Historia jednej piosenki.
2: To mam dla was dzisiaj niespodziankę związaną oczywiście z tematem dzisiejszego dnia, z macierzyństwem. Bernard Ładysz i Leokadia Rymkiewicz, chyba jeden z najgłośniejszych utworów dotyczy o matce. Moja matko, ja wiem. Ten utwór, nie wiem czy wszyscy o tym pamiętają, ten utwór w wykonaniu Bernarda Ładysza to polska wersja kultowej ukraińskiej pieśni Rydna Mati Moja, spopularyzowany przez Ładysza w latach 50. i 60., więc taką bardzo daleką wyprawę w przeszłość sobie urządzimy. I jest to wyznanie syna dziękującego matce za dar życia i haftowany ręcznik. No to posłuchajmy, Bernard Ładysz wraz z żoną Leokadią Rymkiewicz-Ładysz.

0: Artuadysz, światowej sławy polski bastu w duecie z żoną Lokadią Rymkiewicz-Ładysz.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: To były lata 60., a teraz współczesność Przona i Pamiętaj.

0: Chwila to Wikaraś, 22 minuty do 10 i zaproszenie do Iłowa. Dzisiaj piknik charytatywny w Iłowie. Pogoda sprzyja, więc zaglądajcie tam. Początek godzina 16, a gdzie odbędzie się ten piknik? Park Stulecia Odzyskania Niepodległości w Iłowie. 16, Park Stulecia dzisiaj. Co proponują organizatorzy? A organizatorzy to sołectwo Henryków, więc dołączcie do organizatorów, mieszkańców Iłowa. Grill, pyszne jedzenie, kiełbaski, słodkości, dmuchance, animacje dla dzieci, więc świetna zabawa, muzyka. No i przede wszystkim szlachetny cer, bo to jest piknik organizowany dla Leny, mieszkanki Iłowa. Lena zmaga się z bardzo ciężką chorobą, ma złośliwy nowotwór kości i jak piszą organizatorzy tego pikniku, każda złotówka się liczy, więc zaglądajcie do Iłowa. To jest apel nie tylko do mieszkańców tej gminy, ale wszystkich ludzi o wielkich sercach.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
5: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

Wiktor Waligura, 4 pory roku, no to mamy wiosnę i nawet dzisiaj ładną pogodę. Co jeszcze? Jeszcze mam informację dla was z mojego kalendarza muzycznego, bo dzisiaj Bono kończy 66 lat. Piękny wiek, nasze gratulacje. Bono, właściwe nazwisko Paul David Howson, lider wokalista, wyjątkowy wokalista, autor tekstów w zespole U2. A skąd ten pseudonim Bono? Powstał w czasach szkolnych. Początkowo koledzy wołali na niego Bono Vox, co pochodziło od łacińskiego wyrażenia oznaczającego dobry głos. Z czasem skrócił przydomek do Bono i pod tym imieniem poznał go cały świat. One,

0: Starship na 94.9 FM, 6 minut do 10. No to mamy nowego wirusa, hantawirusa. Zapewne o tym słyszeliście, szczegóły w wiadomościach o godzinie 10.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A teraz będzie pachniało u nas latem, chociaż tytuł jest Stygnie lato. U nas jeszcze się nie rozpaliło na dobre. Kuba i Kuba.

0: nas lato nie styknie, przeciwnie, temperatura rośnie nawet do 20 stopni, więc cieszymy się z tego powodu. A na balkonach wszystko u nas kwitnie. Taką mam nadzieję, że u was też na balkonach, tarasach, w ogrodach kwitnie. Za 3 minuty 10, za chwilę będą kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew. Już zapraszam.
1: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974. Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint, Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
8: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
7: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modzi w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
9: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
7: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych dwóch ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły trzy osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Piękny poranek. 15 stopni na termometrze. Będzie jeszcze cieplej. Tak w okolicach 20 dzisiaj. W centrum, w niektórych rejonach kraju lekko ponad 20 stopni, a gdzie najchłodniej? Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam tylko 11 stopni, no więc mogą nam pozazdrościć. Żadnych opadów, żadnego wiatru, więc temperatura może wydawać nam się jeszcze wyższa. I pamiętajcie o tym, że zmiana pogody od poniedziałku. Więcej deszczu, więcej wiatru, nawet burze wiosenne, więc cieszmy się słoneczną niedzielą.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 10:00. Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Blaski i cienie macierzyńskie. Dzisiaj o tym porozmawiamy, bo świat, zachodnia Europa dzisiaj świętuje Dzień Matki, takie globalne święto macierzyństwa, a my dzisiaj i 26 maja też możemy świętować. Nie widzę żadnych powodów, by tego nie czynić. Im dwie mamy będą moimi gośćmi, Marta Murawska i Iwona Tkaczyk-Osińska.

0: innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
3: Reklama. Kultura w niedzielę.
7: Moi goście, dzień dobry. Marta Murawska.
8: Dzień dobry.
7: I Iwona Tkaczyk-Osińska.
8: Dzień dobry.
7: Mamy, bo dzisiaj rozmawiamy o macierzyństwie. Marta Murawska jest mamą 3,5-letniego Jaśka. Jasiek nawet zajrzał tu do nas, ale jakoś nie podobało mu się i wyszedł z tatą w plener. Tak, dokładnie, poszli tak na spacer. No to jak to jest z tymi mamami? Opowiedz, Marto, o swojej rodzinie, bo masz już dużego synka.
8: Dużego, ale mi się cały czas wydaje, że on jest wciąż mały. No tak, no ja wraz z moim mężem Sebastianem i tym 3,5-letnim Jaśkiem tworzymy absolutnie klasyczny model rodziny, w której staramy się pogodzić na co dzień obowiązki zawodowe, transportowe, z tymi wychowawczymi i jeszcze znaleźć w tym wszystkim odrobinę czasu dla siebie. No cóż, czasami wychodzi nam lepiej, czasami trochę gorzej, ale wydaje mi się, że to nie te idealne obrazki tworzą idealną rodzinę, tylko to, żebyśmy w tym całym chaosie odnaleźli trochę siebie.
7: Bo oboje pracujecie, czyli tak, łączycie pracę zawodową z wychowaniem dziecka. Dziecko chodzi do przedszkola. Chodzi do przedszkola. To o tym przedszkolu i łączeniu pracy zawodowej jeszcze porozmawiamy. Iwona jest w nieco innej sytuacji. Ma trójkę dzieciaków, ale jest i rodziną zastępczą, i adopcyjną. To jest bardzo skomplikowane. Wytłumacz nam, jaka jest twoja sytuacja.
9: Jestem rodziną adopcyjną od 13 lat. Mam córkę adopcyjną, 13-latkę, a jednocześnie od 5 lat jestem niezawodową rodziną zastępczą razem z mężem. Do naszego domu trafiają dzieci w trudnej sytuacji, no na chwilę albo na dłużej.
7: To niektóre 13-latka, tak. Jak to się zaczęło, trafiła, bo jest...
9: 13-latka została adoptowana, jak była maluśka, to znaczy miała 2,5 miesiąca, a teraz jest już naszym dzieckiem od zawsze.
7: A dwoje?
9: Mam jeszcze dwie dziewczynki, roczną, rok i 2 miesiące i 2-miesięcznego maluszka, też dziewczynkę, więc mamy 3 kobiety w domu. To... I te dwie dziewczynki są rodzeństwem i są u mnie w rodzinie zastępczej.
7: Mhm. Słuchaj, powiedziałaś, że jesteś niezawodową rodziną zastępczą. To, dokładnie, co to tak oznacza?
9: Staram się łączyć pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Teraz jest to utrudnione, ponieważ mam maluszki, więc jestem normalnie na zasiłku macierzyńskim.
7: Urlop, tak? Masz zasiłek.
9: Tak. Mhm. Natomiast robię to nie na zlecenie powiatu, czyli nie dostaję wynagrodzenia za, no powiedzmy, pracę, tak? Udostępniam swój czas, dom, rodzinę dla dzieci, które tego potrzebują, ale bez jakby powiązania tego pracowego.
7: O. Rozumiem, czyli musisz zarobić na te dzieci?
9: Oczywiście.
7: Musisz iść do... Czyli pracujesz, tak? To znaczy masz dokładnie teraz ten urlop macierzyński, ale normalnie pracujesz.
9: Choć nie, no oczywiście na koszty utrzymania te podstawowe dzieci, no dostajemy pieniążki z powiatu, to jest też jakby obowiązek powiatu. Natomiast no wiadomo, że

0: Nie jest to, tak dużo, żeby tutaj wystarczyło na wszystko.
1: Marto, a ty jak łatwo, jak bardzo trudno jest połączyć pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi? Bo ty miałaś ile urlopu tego zasiłku macierzyńskiego? To był rok, tak jak teraz, tak? Czy coś się zmieniło?
2: Nie. To nie, był rok, no bo rok. To było stosunkowo niedawno, więc tak, to był zdecydowanie rok. Na pewno jest trudno, ale dużo łatwiej, kiedy ma się wspierającego męża i który bierze na swoje plecy mnóstwo obowiązków, które tak naprawdę chyba w naszej tradycji jest zakorzenione, że to mama bierze na siebie więcej, a teraz troszeczkę
1: wszystko się zmienia, tak?
2: Ta równowaga się zmieniła i mąż jest dla mnie ogromnym, ogromnym wsparciem.
1: Czyli mężczyźni też wychowują dziecko i biorą udział w tych pracach domowych, tak? Nie ma już takiego patriarchalnego modelu, tak, Iwona?
3: Tak, u nas jest podobnie, dlatego że no teraz jestem tu, a mój mąż
1: z trójką dzieci został.
3: Dzieci i daje radę i jak najbardziej tak.
1: Słuchajcie, a powiedz mi, Iwona, jaka jest motywacja matki, która adoptuje dzieci? Bo ty masz trójkę adoptowanych dzieci.
3: No nie, jedno adoptowane, dwoje w rodzinie zastępczej, tak? Ale motywacja jest taka, że chcemy mieć pełną rodzinę. Jeżeli mamy w sobie pokłady miłości i mamy świetny związek tak z mężem, a te dzieci się nie pojawiają, chcemy się tym podzielić. I no, jeżeli nie ma innego sposobu, szuka się rozwiązania dla siebie. My znaleźliśmy właśnie takie, czyli adopcję. No i to było chyba jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu.
1: Ale rozmawiałyśmy wcześniej, że w międzyczasie pojawiły się u ciebie również inne dzieci, tak? Na chwilę.
3: Tak, było u nas dzieci na chwilę. Było dwa razy po dwa rodzeństwa. No i jeszcze taki maluszek, który był tylko urlopowany u nas.
1: Ale co to znaczy? To jakaś była sytuacja... Tak. Dlaczego te dzieci nie zostały? Bo wiesz, że czasem zarzuty padają ze strony innych matek i innych osób, że dzieci bierze się na chwilę, a potem się jak niepotrzebny wyrzuca.
3: Właśnie nie, tutaj była, uważam, bardzo taka modelowa sytuacja. Chodziło o to, że dzieci były u mnie tyle, ile trwała sytuacja, która pozwalała rodzicom biologicznym na poprawę, tak? Czyli na tak zorganizowanie swojego życia, żeby dzieci mogły do nich wrócić. Niestety to się nie udało i bardzo często to się nie udaje. Rodzice jakby wycofali się z próby naprawy swojego życia, żeby dzieci mogły do nich wrócić. No i niestety dzieci zostały z nami, a rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ale wtedy otwiera się dla nich nowe okno, nowe drzwi, ponieważ przygotowujemy ich do procesu adopcyjnego. I moje dwie pary dzieci trafiły do nowych rodzin adopcyjnych.
1: To jeszcze o plusach adopcji porozmawiamy i będziemy zachęcać oczywiście do adoptowania dzieci, ale na razie, ponieważ dzisiaj mamy taki Światowy Dzień Macierzyństwa, bo u nas 26 maja, a w wielu krajach właśnie dzisiaj albo za tydzień, na pewno o tym słyszałyście. No więc ja uznałam, że będziemy świętować podwójnie. Super. Czyli dziś i 26 maja również możemy świętować. Nie widzę żadnych przeszkód.
4: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Moi goście, Marta Murawska, Iwona Tkaczyk-Osińska. Wracamy do rozmowy. Słuchajcie, 800+, roczny urlop macierzyński, a w takich Stanach Zjednoczonych 6-8 tygodni tylko urlopu. W Szwajcarii 3,5 miesiąca, taki bogaty kraj niby. No i my mamy ujemny przyrost naturalny. Rozmawiacie z koleżankami. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Co w tym systemie nie działa? Marta.
2: Mnie się wydaje, że społeczeństwo próbuje, ja wiem, że to bardzo brzydko zabrzmi, ale tak monetyzować to rodzicielstwo. Niestety ja uważam, niestety albo stety, ale uważam, że niestety ani pieniądze, ani wydłużenie tego urlopu macierzyńskiego nie jest gwarantem do tego, żeby decydować się na większą ilość dzieci. Trzeba jakby zestawiać ze sobą marzenia z rzeczywistością. Nie da się chcieć i mieć jednocześnie. Akurat wydaje mi się, że nie w naszym kraju.
1: Aha, że za bardzo chcemy, tak? Mieć, żyć. Żyć, tak? Tak. Żyć, korzystać z różnych przyjemności życiowych, a dziecko to wyrzeczenia również. Przyjemność, szczęście, radość, tak? Ileś kilogramów szczęścia, jak mówi moja córka. Ale to jest, to są również nieprzespane noce, tak? Czasem ty wróciłaś, Marto, do pracy, tak? Wróciłam, po jakim czasie? Po roku?
2: Wróciłam po roku, może troszkę więcej, bo jeszcze miałam 3 miesiące niewykorzystanego urlopu zaległego, więc rok i 3 miesiące. Mały poszedł do żłobka.
1: A żłobek oznacza wiadomo co.
2: Tak. Oznacza bardzo dużo wątpliwości, strachu, poczucia może w jakimś stopniu bycia niewystarczającą, niedostatecznie dobrą. Czas się skraca, bo wiadomo, nie jest on z gumy i trzeba na wszystko odnaleźć moment.
1: No i dobrze, jeżeli możemy wrócić do pracy i ta praca czeka na nas, a pewnie nie często zdarza się, że albo praca nie czeka, albo to stanowisko nie czeka i trzeba zaczynać swoją karierę zawodową od początku.
2: I to generuje dodatkowe stresy.
1: No właśnie, no to jest, to też takie, to niektóre mamy boją się tego i wracają, nie biorą dodatkowego jeszcze urlopu rocznego na przykład na wychowanie dziecka, chociaż marzy im się to pewnie tam po cichu. Pewnie. A jak to jest, słuchaj, Iwona, w tej rodzinie adopcyjnej, zastępczej, bo to jest temat, który budzi ogromne emocje, wiesz, zajrzałam na twojego Facebooka, tam twoje są wpisy takie bardzo mądre i rzetelne, no ale...
2: To jest...
1: Zawsze spotykasz się z taką opinią, że no, wychowujesz te dzieci za pieniądze.
3: Tak, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, choć szczerze mówiąc coraz mniej.
1: Czyli dojrzeliśmy już, tak?
3: Wydaje mi się, że trochę takie osoby jak ja odczarowują tą rodzinę zastępczą i coraz więcej jednak ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że my jesteśmy dla tych dzieci... po pierwsze takim przystankiem, takim domem na chwilę, w momencie, kiedy tego najbardziej potrzebują. I dużo ludzi zaczyna też dopytywać nas. My nigdy nie stronimy od tego, żeby opowiedzieć naszą historię, żeby mogli dopytać, a czemu tyle dzieci, a co
1: no
3: się
1: właśnie,
3: stało?
1: No właśnie, to co się stało, co się stało? Aha, mówiłaś nam.
3: To są problemy w domu rodzinnym. Nasze społeczeństwo, właśnie a propos dzieci, ja tak sobie myślę, że to problem jest głębszy, jeśli chodzi o posiadanie potomstwa. Mhm. Wydaje mi się, że młodzi ludzie coraz rzadziej chcą zakładać rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, no wygoda, wiadomo, ale też dużo brakuje zaplecza w postaci, nie wiem, dostępności do mieszkania. Najczęściej mieszkają bardzo długo z rodzicami. Po czym? Do pracy, która jest na tyle trwała, że chce się budować więcej, tak?
1: Tak, swoją pozycję w
3: dokładnie
1: pracy, tak?
3: Tak.
1: Chociaż mówi się o młodych, że oni nie przywiązują się tak do pracy i to pokolenie tak. Z
3: ale też
1: chętniej
3: bardzo
1: zmienia.
3: Ciężko jest im rozmawiać ze sobą o przyszłości. Oni bardzo często nie widzą przyszłości. Żyją tu i teraz i to jest ciężkie. To też widać w rodzinach biologicznych, dzieci, które do nas trafiają, że te rodziny biologiczne bardzo często żyją tu i teraz, czyli balują, czyli alkohol, balują po raz drugi, czyli narkotyki, tworzą związki, które od razu, jakby na starcie są
1: skazane na porażkę, tak?
3: Na porażkę. Mm-hmm. A w tym wszystkim pojawiają się dzieci.
1: No dobrze, a czyli to są twoim zdaniem jedna z,
3: niektóre z przyczyn,
1: dla którego tej dzietności w Polsce nie ma, tak? Niestety.
3: Niestety, tak. No i też mnóstwo rzeczy wynosi się z domu. Był taki moment, kiedy nasi rodzice byli tak zajęci pracą, bo takie były akurat
1: czasy. Dzieci z kluczem na szyi, my to z tego pokolenia.
3: Ja na przykład, tak? Ja byłam i w żłobku, i w przedszkolu. Moja mama była 2 miesiące tylko ze mną w domu. Później miałam i babcię, całe wakacje spędzałam albo u jednej, albo u drugiej. I bardzo dużo dzieci też jakby nie jest nauczonych rodziny pokoleniowej. Bardzo często też, przynajmniej w tych dużych miastach, dzieci były pojedyncze, tak jak ja byłam jedynaczką, bo moich rodziców jakby nie było, może nie tyle stać, tylko nie mieli czasu na to, żeby mieć więcej dzieci.
1: No tak, koncentrować się na
3: innym zupełnie. Mm-hmm. Tak?
1: No bo to my jesteśmy, może to twoi rodzice z tego pokolenia PRL-u, które musiało się dorabiać, tak?
3: Dokładnie.
1: Wiązać czasem koniec z końcem.
3: Dokładnie.
1: No dobrze, a jeszcze słuchajcie, a propos tej rodziny zastępczej, często pada pytanie i to jest zarzut. No dobra, dzieci ukończą, bo u ciebie tak nie będzie chyba.
3: No nie, u mnie dwa razy było tak, że w momencie, kiedy jakby rodzice adopcyjni nie podjęli tutaj walki, albo ta walka jakby nie zakończyła się sukcesem o dzieci, szukaliśmy rodziny adopcyjnej, tak? I dzieci trafiły do nowych rodziców, czekały na nich, były przygotowane, a teraz są szczęśliwe.
1: No właśnie, a ty też masz tę dwójkę, to jeszcze formalnie nie jest.
3: Nie. Dwójka najmłodszych dzieci jest u mnie w rodzinie zastępczej i jeszcze nie wiadomo, jak długo to potrwa. Ponieważ u nas sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, bo dzieci mają inne obywatelstwo. Mają obywatelstwo ukraińskie. To jest też jakby nowość w Polsce, że coraz więcej dzieci jest z nieuregulowaną sytuacją, ponieważ mają inne obywatelstwo. Rodzice albo nie podejmują opieki nad nimi, albo opiekują się na tyle źle, że nasze państwo musi reagować i te dzieci zabezpieczać.
1: Czy ty masz plany, że będziesz adoptować tę dwójkę, czy nie?
3: Na tę chwilę tak, ponieważ dzieciaki są tak małe, i przyszły do mnie jako maluszki, dziewczynki, że moja córka nawet od razu mówiła, że mama, to są moje siostry. Więc
1: pytanie, dlaczego te dzieci, nie oszukujmy się, dzieci małe mają zawsze większą szansę na adopcję. Rodzice, wytłumacz nam dlaczego,
3: Wszystkim z tego, że bardzo długo czeka się na dzieci i tak, jeżeli jest młoda rodzina, która już wie, że nie może mieć swoich dzieci, to chce mieć to dziecko najmłodsze, żeby przeżyć to macierzyństwo, tak?
1: Ten
3: czas z dzieckiem, który jest potrzebny. Natomiast jeśli są starsze małżeństwa, to w zasadzie już zupełnie inaczej na to patrzą. Chcą po prostu podzielić się swoją miłością, mieć dziecko i wtedy wiek nie gra do końca roli.
1: Czyli ty możesz teraz cieszyć się macierzyństwem,
3: tak,
1: bo masz to dwumiesięczne dziecko.
3: Tak, dokładnie tak. Ta dziewczynka, która ma teraz roczek, też do mnie trafiła, jak miała 2 miesiące, więc to są takie zupełnie inne relacje. I jakby dziecko się od razu dostosowuje do naszej rodziny, tak? Ono nabiera naszych gestów, nabiera naszych przyzwyczajeń, nawet żartuje w tych samych momentach i śmieje się z tego samego, co my. To jest takie naturalne, jest częścią naszej rodziny. A u dzieci starszych troszkę inaczej to wygląda. Już mają troszkę więcej doświadczeń różnych. Czasem są też traumy, które trzeba przepracować. Mają też jakieś zaległości do odrobienia. I przez to troszkę dłużej trwa ten etap wkraczenia w naszą rodzinę.
1: To twoja 13-latka te dzieciaki zaakceptowała w pełni, tak?
3: Tak. No, dokładnie. Ona przy pierwszej dziewczynce, ponieważ wiedzieliśmy, że ona będzie na dłużej w naszej rodzinie zastępczej, ponieważ właśnie ma to obywatelstwo ukraińskie, No ona po 2 tygodniach już mówiła, mamo, my jej już nie oddamy. Nie, to jest moja siostra, nie oddamy. Natomiast tu to trzecie dziecko to był zupełny spontaniczny przypadek. Myśmy się nie spodziewali tej sytuacji, bo to jest rodzeństwo z tą młodszą, tą średnią dziewczynką. Więc to było w ogóle dla nas zaskoczenie. No i jak dostaliśmy telefon, że jest tu dziewczynka, że nie ma kto jej odebrać ze szpitala, że tutaj matka biologiczna nie podjęła się opieki, to było pytanie do naszej całej rodziny. Pamiętam, że moja Zosia przyszła ze szkoły, mówimy jej, jaka sytuacja, a ona mówi, no mamo, przecież to jest nasza siostra. Więc już wiadomo było, że jedziemy po nią, tak? No, więc teraz czekamy na resztę.
1: Czyli taki szczęśliwy finał, na szczęście. Tak. Szczęśliwy finał. Marta Murawska, Iwona Tkaczyk-Osińska, moi goście. Mamy, bo dzisiaj o macierzyństwie. Jeszcze mam jedno pytanie do was, ale to za chwilę, dobrze?
0: Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Kultura w niedzielę.
1: Jeszcze na chwilę powracamy do rozmowy z moimi gośćmi, Marta Murawska i Iwona Tkaczyk-Osińska. Chciałam tylko zapytać o przedszkola, żłobki, ponieważ pochodzicie z innych miast, mieszkacie w innych miastach. Marta w Żyrardowie, Iwona
2: Teresin-Sochaczew.
1: No to jak to jest z tymi żłobkami, przedszkolami? Są dostępne, czy niełatwo o miejsce? Czy to się już zmieniło, Marta, jak jest w Żyrardowie?
2: Nie jeszcze zmienia. Nie zmienia na pewno na lepsze. Chcieliśmy teraz aplikować, żeby Jan chodził do państwowego przedszkola. Państwowych przedszkoli w Żyrardowie jest naprawdę ładnych kilka. Jan dostał się do jednego, do którego najmniej chciałam go puścić i zostaje w tym prywatnym, w którym jest teraz. To prywatne przedszkole nie kosztuje najmniej. Już nas teraz, za chwilę nie będzie kosztowało nas również całkiem mało. Mówi się, że dzieci jest mało, ale miejsc w przedszkolach wcale nie jest jakoś turbo dużo, żeby te dzieci mogły się dostać do tych przedszkoli państwowych.
1: Taki paradoks, tak?
2: Tak. Mhm.
1: A jak jest w Sochaczewie, Teresinie?
3: W Sochaczewie ja uważam, że jest dobrze, ponieważ ja nigdy nie miałam problemu z tym, żeby dzieci mogły zmienić szkołę czy przedszkole. Moje dzieci akurat też chodzą do prywatnej jednostki ze względu na to, że logistycznie łatwiej jest je zawieźć do miejsca, w którym jest wcześniej był żłobek, przedszkole i szkoła, a ponieważ mam dzieci w różnym wieku, to jest to łatwiejsze. Ale ja mam wrażenie, że to też chodzi o to, że trochę zaczyna brakować kadry, bo ja to obserwuję i ta kadra rzeczywiście bardzo szybko się zmienia, szczególnie właśnie w państwowych jednostkach, w przedszkolach. Przychodzą młode osoby po studiach i za chwilę zmiana, szukają swojego miejsca, tak?
1: Czyli przedszkole nie jest atrakcyjnym miejscem pracy?
3: Tak. Dokładnie tak. No rodzice są też wymagający, ja też to obserwuję, jak to wygląda. No jest ciężko, dzieci są specyficzne, coraz więcej dzieci jest, nie wiem, z orzeczeniami. No praca jest ciężka, naprawdę ciężka. Ja na przykład podziwiam nauczycieli, podziwiam panie w przedszkolu, bo no według mnie to jest bardzo ciężka praca, bardzo.
1: Dziękuję bardzo, tak. Idziemy to tak trochę smutnym akcentem kończymy, ale gościłam w studiu dwie szczęśliwe mamy, Martę Murawską i Iwonę Tkaczyk-Osińską. Czego się życzy mamom?
2: Cierpliwości, doceniania siebie, doceniania pomocy, która jest dookoła i czerpania momentów z chwili.
3: Tak. Chwilek dla siebie, ale też chwilek z rodziną, które pielęgnują to, co w nas najfajniejsze.
1: To tego wam życzę.
3: A czy ja mogę kogoś pozdrowić?
1: Możesz, oczywiście,
3: Chciałabym pozdrowić Kasię z Hutek, z całą rodzinką, bo właśnie są u mnie i bardzo się cieszę, że przyjechaliście. Kasia jest w ogóle mamą adopcyjną czwórki nastolatków.
1: No to musimy z Kasią porozmawiać, ale to innym razem. Następnym razem. Jeszcze raz dziękuję. Marta Murawska i Iwona Tkaczyk-Osińska były moimi gośćmi dzisiaj.
0: Kultura w niedzielę.

0: That's me, you don't light me up.
1: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
0: Minęła 11:00, pora na kolejne wydanie wiadomości. Sprawdzimy, czy ceny benzyny mogą być obniżone. Minęła 11:00.
8: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
9: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
8: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13:00, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick.
10: It's a special game also for me.
8: Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Piękna, słoneczna niedziela, 16 stopni na termometrze, będzie jeszcze cieplej, tak około 20 stopni. Wiatr bardzo, bardzo lekki, więc uczucie ciepła może być jeszcze wyższe niż to, które wskazuje tutaj mój termometr. A w przyszłym tygodniu pogoda bardzo dynamiczna, z opadami deszczu, burzami, silnymi porywami wiatru, więc wykorzystajmy w pełni tę słoneczną niedzielę.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 11:04, no to pożegnałyśmy mamy, które wróciły do swoich pociech, a w tej godzinie gramy, tak? Nie tylko muzykę, gramy i walczymy o nagrody, jak zwykle pytania konkursowe.

0: Michał Szczygieł ostatni raz na udział w konkursie. Oczywiście nigdy nie jest za późno. No to dzwonimy. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sochaczew. Do wygrania zawsze w niedzielę o tej porze. Podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Co prawda dzisiaj jest piękna pogoda, ale tydzień będzie pochmurny i deszczowy, więc kino jest wtedy doskonałym rozwiązaniem. Ale to nie znaczy, że tylko w takie dni. Również dzisiaj możecie wybrać się do kina Odeon. To dzwonicie do mnie 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jest szansa, że wygracie podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
1: Ewelina.
0: No to witamy Cię, Ewelino. Pytanie jest następujące. Dokładna data, proszę podać oczywiście taką dokładną datę wejścia Polski do Unii Europejskiej. I tu masz takie możliwości. 10 maja 2004, 8 maja 2002, 1 maja 2004. Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa, Ewelino?
1: 1 maja 2004.
0: Super. Zgadza się. Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku. Traktat akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003. No to z kim się wybierzesz do kina Odeon?
1: Pewnie z synem.
0: A jak syn ma na imię?
1: Olivier.
0: No dobrze. Jakaś chrypka mnie złapała. Dziękuję, pozdrawiam. Pozostań jeszcze chwilę, dobrze?
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: 94.9 FM. 9 maja, czyli wczoraj, w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Sochaczewie odbył się Dzień Nowego Mieszkańca. Na zaproszenie ratusza przybyli prelegenci, wystawcy, no i przede wszystkim rodzice z dziećmi. Byliśmy również my z mikrofonem, a dokładnie Jowita Leszczyńska.
1: Jesteśmy właśnie na Dniu Nowego Mieszkańca, to już druga edycja tego wydarzenia. Z nami jest pani Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
2: Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście, mamy już drugą edycję Dnia Nowego Mieszkańca. W zeszłym roku 17 maja, w tym roku 9 maja, czyli już ten termin gdzieś tam nam się tak zapisuje w historii. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy przed żłobkiem w tej chwili. Mamy stoiska przygotowane, mamy punkt miejski, na którym będziemy wszystkim później nowonarodzonym mieszkańcom Sochaczewa rozdawać piękne prezenty. Towarzyszy nam Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mamy animację, za chwilę pojawi się niespodzianka dla dzieci, taka bardzo ładna, niebieska, kolorowa. To będzie Stitch. Będzie witał dzieci, oby nam tylko pogoda nie popsuła planów. W żłobku jest przygotowana sala do prelekcji. Dzisiaj witamy w naszych progach tutaj pana Pawła Zawitkowskiego, fizjoterapeutę, panią Magdalenę Bednarczyk, doradczynię laktacyjną i panią Virginię Narojczyk, która jest psychologiem i pedagogiem i terapeutą, psychologiem dziecięcym. Prelekcje dla rodziców zainteresowanych, jeśli będą chcieli posłuchać, a jest warto, zapraszamy serdecznie. I później mogą być takie małe konsultacje, jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z obecności specjalistów, będzie mógł porozmawiać w kuluarach z tymi osobami.
3: Kultura w niedzielę. Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antoniuk.

0: My dzisiaj rozmawiamy o blaskach i cieniach macierzyństwa, a wczoraj w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Sochaczewie odbył się dzień nowego mieszkańca. Gościem był również burmistrz miasta Daniel Janiak.
1: Dzisiaj dzień nowego mieszkańca po raz drugi jest pan burmistrz Daniel Janiak. Wspaniałe wydarzenie. Widzę, że już ludzie się gromadzą i sporo też stanowisk udało się w tym roku zorganizować.
2: Tak, przede wszystkim koordynacja mojej zastępczyni, pani Gamilii Gołaszewskiej-Kotlarz, pani burmistrz, pani naczelnik Joanny Kamińskiej. Świetna współpraca z jednostkami. Stąd tak dużo stoisk, ale też dużo prelegentów w tym roku. No nie ukrywam, że od samego początku bardzo mi zależało, żeby takie wydarzenie w Sochaczewie. Jestem zadowolony, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Walczymy z demografią. Sochaczew walczy. Sochaczew chce być miastem, które będzie ciekawe dla rodziców, dla nowych mieszkańców. Cieszymy się z każdego nowego mieszkańca, bo w dzisiejszych czasach każdy mieszkaniec jest na wagę złota. Ja mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym, podczas dniu nowego mieszkańca, każdy rodzic wyniesie coś ciekawego, bo naprawdę jest bardzo dużo przygotowanych atrakcji, rzeczy, ale informacji dla nowych rodziców, ale też oczywiście przygotowaliśmy prezenty dla nowych mieszkańców Sochaczewa.
1: A co to za prezenty?
2: A to taka wyprawka od miasta Sochaczew, od burmistrza. Mam nadzieję, że będzie przydatna na te pierwsze dni mieszkania w Sochaczewie.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: smakuje życie Enej, a my powracamy do Sochaczewskiego Żłobka Integracyjnego. Tam wczoraj świętowaliśmy Dzień Nowego Mieszkańca. Byli młodzi mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy Sochaczewa, ale nie tylko. Była również doradczyni laktacyjna i rozmawiała z nią Jowita Leszczyńska.
1: Nazywam się Magdalena Bednarczyk, jestem doradczynią laktacyjną i neurologopedą.
2: Dzisiaj jesteśmy na Dniu Nowego Mieszkańca. Pani jest po raz pierwszy czy po raz drugi?
1: Ja jestem po raz drugi. Bardzo mi się to podoba. Świetna inicjatywa i bardzo ładnie, że miasto dba o tych swoich właśnie najmniejszych mieszkańców. Także duży plus.
2: O czym dzisiaj będzie pani mówić?
1: Będę mówić o karmieniu piersią, o przygotowaniu do tego bardzo ważnego wydarzenia już po urodzeniu dziecka, ale jako neurologopeda będę też mówić tak troszeczkę o takiej odległej perspektywie, jakie to jest ważne, żeby prawidłowo karmić dzieci, żeby w odpowiedni sposób się właśnie do nich odzywać, mobilizować, aktywizować, żeby rozwój mowy był po prostu o czasie.
2: Co powiedziałaby pani wszystkim mamom, które karmią piersią, które chciałyby karmić?
1: Chciałabym powiedzieć, żeby się tego nie bały i żeby miały takie zapewnienie, że na każdym etapie, nawet jak się pojawią malutkie problemy, najczęściej są one przejściowe, że dostaną wsparcie od właśnie pań położnych, od doradców laktacyjnych, żeby się nie bały tej bliskości i że po prostu zespół, chociażby tutaj tak jak my w tym składzie właśnie i psycholożki, i fizjoterapeuty, zawsze będzie im towarzyszył.

Kiedy mężczyzna kocha kobietę? Jeżeli nie wiecie, kiedy, to posłuchajcie Briana Adamsa. Za 4 minuty 12, za 4 minuty wiadomości. I w wiadomościach być może znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać młodych ludzi w mieście.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresji. Presów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Główny Partner Medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, Główny Partner Medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
7: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała Telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
9: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia, podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
8: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
10: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
8: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14.45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Co w pogodzie? 18 stopni na termometrze i to jeszcze nie jest ta najwyższa temperatura dzisiaj. Myślę, że będzie około 20, takie są zapowiedzi synoptyków. 20, a nawet ponad 20 stopni. To wyjątkowo ciepła niedziela. Możemy odczuwać nawet nieco wyższą temperaturę, ponieważ wiatr wieje z prędkością, uwaga, 3 km na godzinę. A od jutra bardzo dynamiczna aura. Deszcz, burze i silny wiatr, więc jeszcze raz zachęcam, dzisiaj odpoczywamy w plenerze.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 4 minuty po 12, Papa Dance in Story, a mój gość, który za chwilę pojawi się w studio, już dotarł. Leszek Komosa ze swoją nową płytą Ogrody Życia.

0: Here's baby one more time, 14 minut po 12. To raz jeszcze wrócimy do tego, co działo się wczoraj. A wczoraj, to już o tym wam opowiadałam, w miejskim żłobku integracyjnym w Sochaczewie odbył się Dzień Nowego Mieszkańca. Powitaliśmy nowych mieszkańców i byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.
1: Dzień dobry, nazywam się Virginia Narojczyk, jestem psychologiem dziecięcym, zajmuję się terapią i diagnozą małych dzieci. Będę mówić o rozwoju poznawczym, o rozwoju więzi. I na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić ważnych sygnałów w rozwoju dziecka.
2: A na przykład na co trzeba zwracać uwagę?
1: Na przykład na inicjowanie kontaktu, na chęć dziecka do spędzania czasu z nami, u małych dzieci na ten pierwszy uśmiech, na to, jak dziecko właśnie też gaworzy. Tutaj z Magdą będziemy trochę dzielić ten temat.
2: To kiedy dziecko powinno się zacząć uśmiechać?
1: Od 2 miesiąca już możemy obserwować taki uśmiech społeczny.
0: No to cieszymy się, bardzo się cieszymy z wszystkimi matkami. I mamy nadzieję, że doczekały się tego pierwszego uśmiechu, a teraz czekają na to, kiedy powie mama.

0: każdy klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
9: Reklama. Kultura w niedzielę.
10: Mój gość, Leszek Komosa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Leszek Komosa ze swoją płytą Ogrody Życia. Bardzo ładny tytuł. Wczoraj wieczorem słuchałam płyty i to była, przyznam, ogromna przyjemność. Ogrody Życia to od razu mi się kojarzy z... Pamiętajcie o ogrodach, ale to nie ma żadnego związku?
11: Wybierając ten tytuł, nie miałem na myśli tamtego tytułu absolutnie. Myślę, że bardziej tytuł wybrałem dlatego, że Ogrody Życia kojarzą mi się z takim miejscem, gdzie historycznie to były najpiękniejsze, najcudowniejsze miejsca na świecie, gdzie ponoć żyły elfy.
10: I gdzie byłeś, czy nie byłeś?
11: Nie, no tam akurat nie byłem. Natomiast Ogrody Życia też dlatego, że chyba życie każdego z nas jest tak różnorodne i tak dużo w nim się dzieje, tak jak w każdym ogrodzie, gdzie co roku rośliny rozkwitają, potem na jesień zasypiają, niektóre odchodzą, rodzą się nowe. I tak jakoś mi się skojarzyło, że właśnie ta moja muzyka i te piosenki, które stworzyłem wiele lat temu, bardzo pasują do tego tytułu.
10: No właśnie, posłuchaj, to, bo wiemy o tobie jeszcze niewiele, już trochę, bo znamy tytuł twojej najnowszej płyty. 30 lat milczałeś, nie w sensie dosłownym, ale nie zajmowałeś się twórczością artystyczną, tylko inną, tak? Biznesową bardziej. Tak, bardziej. Dochodową może, nie wiem.
11: Zgadza się, wiesz, muzyka ze mną była od dziecka, bo kiedy dostałem pierwszy instrument, od razu zakochałem się w muzyce i zacząłem coś tam samemu tworzyć. Później miałem edukację muzyczną, no i po studiach wyjechałem na troszkę za granicę i kiedy wróciłem, to były lata 90., czas przełomu w Polsce, nowe otwarcie. I postanowiłem zająć się właśnie swoim biznesem, otwarciem swojej firmy, po to, żeby zacząć godnie żyć, no bo po czasach komunizmu, jak wiesz, w komunizmie nie było nam lekko wszystkim, życie było dosyć trudne i lata 90. otwierały nowe możliwości dla młodych ludzi z inicjatywą. No i jakoś tak się potoczyło moje życie, że właśnie założyłem firmę, aczkolwiek miałem taki epizod, pracowałem w firmie, która była dystrybutorem instrumentów Casio. Wydaje mi się, że nawet tutaj z rejonów Sochaczewa właściciel pochodzi i byłem menadżerem, zajmowałem się sprzedażą keyboardów Casio na całą Polskę przez 2 czy 3 lata, po to, by później właśnie założyć swoją firmę i też pośrednio działam w branży kulturalno-artystycznej, bo wyposażam teatry.
10: No tak, ale nie grałeś, tak? Czy grałeś tylko dla siebie, dla rodziny, dla bliskich?
11: To... Zgadza się. No, miałem taki kontakt bardziej, powiedziałbym, amatorski. Grałem na różnego rodzaju imprezach rodzinnych, spotkaniach ze znajomymi, natomiast nie zajmowałem się muzyką profesjonalnie.
10: Tak z potrzeby serca tylko, tak?
11: Dokładnie tak, no ale rzeczywiście ta muzyka przez 30 lat była bardzo blisko mnie, bo cały czas w domu

0: było pianino, gitara i bardzo często wracałem do tych moich utworów, piosenek z lat młodości. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że będąc nastolatkiem skomponowałem taką bardzo znaną piosenkę religijną akurat, W Kruszynie chleba Pani jesteś. I ta piosenka rozniosła się po świecie tak sama z siebie. I kiedy kilka lat temu wszedłem w internet i wpisałem W Kruszynie chleba Pani jesteś, okazało się, że na YouTubie jest przynajmniej kilkadziesiąt albo kilkaset wykonań z różnych części świata. Także to była dla mnie miła niespodzianka i to chyba był taki pierwszy sygnał, że może powinienem wrócić do muzyki, bo ta piosenka jest, wydaje mi się, bardzo wpadająca w ucho, stała się popularna. No i to był chyba taki pierwszy sygnał, że powinienem coś
1: zrobić. Że nie tylko biznes, ale również to działania artystyczne, tak? Powinieneś włączyć do swojego życia. No dobrze, a padło tutaj takie sformułowanie, że te utwory już miałeś. To znaczy co? Pisałeś je, nie wiem, komponowałeś, miałeś w głowie i dopiero teraz przeniosłeś to na odpowiednie nośniki, pojawiła się płyta, jak to było? Czy usiadłeś i skomponowałeś 10? Ile jest na płycie utworów?
0: Na płycie jest 10 utworów, z czego 9 utworów skomponowałem właśnie w czasach młodych, tak? W czasach mojej młodości, nastoletnich czy na studiach, ponieważ wtedy też grałem w takim zespole lokalnym i właśnie wtedy pisałem piosenki.
1: Czyli to wszystko przechowałeś?
0: To wszystko przechowałem w głowie. To wszystko przechowałem w głowie, nie na papierze, nie w nutach. One cały czas były w mojej pamięci. Piosenki pisałem do tekstów poetów znanych, na przykład do Edwarda Stachury, czy Miłosza, czy Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.
1: No tak, bo ty jesteś z tego pokolenia, tak?
0: Jestem z tego pokolenia, które czytało właśnie taką poezję. Na płycie jest właśnie bardzo fajna piosenka Edwarda Stachury, do tekstu Edwarda Stachury, Posłuchaj porzucony przez nią. Edward Stachura napisał ją kilkadziesiąt lat temu, natomiast jeśli wsłuchamy się w tekst tej piosenki, on jest bardzo, bardzo aktualny, bo dotyka problemów, które na co dzień jakby, które mają młodzi ludzie również, nie tylko młodzi. Także oprócz tego tekstu, myślę, że każdy utwór jest o czymś innym, ale dotyka właśnie takich problemów życiowych, trochę piosenek o miłości.
1: Czyli właśnie to wyjaśniasz nam, dlaczego akurat ci artyści, ci poeci cię inspirują, dlaczego sięgnąłeś po ich teksty. Wiesz, że teraz jest taki wśród młodych wokalistów, młodych wykonawców też taki trend, powrót do poezji.
0: Wiem.
1: No i to teraz tak jak gdyby można zmierzyć twoje spojrzenie na te utwory, które, bo zaraz za chwilę zagramy jeden z takich utworów, który też jak, nie wiem, nie liczyłam, ale też ma wiele wykonań, bo chodzi o Marię Pawlikowską Jasnorzewską, jej erotyki, tak?
0: Tak jest.
1: I ty po niej sięgnąłeś. No to opowiedz, ponieważ to zagramy, mam tutaj ten utwór jako pierwszy na liście, to zagramy, to powiedz kilka słów, bo
0: To będzie utwór Miłość.
1: Tak, do tekstu Miłość,
0: Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej. I ten utwór ja skomponowałem w czasach licealnych. Brałem udział w takim spektaklu poetycko-muzycznym, do którego napisałem chyba z 15 melodii do różnych tekstów. I to był właśnie spektakl o miłości. I kiedy Sanach wykorzystała właśnie ten tekst i zaczęła śpiewać, uśmiechałem się do siebie i pomyślałem sobie, kurczę, ja byłem pierwszy, a teraz tak młoda osoba również sięga do tamtych tekstów, że to jest w sumie wspaniałe, że te teksty są tak bardzo aktualne. No i kiedy już pracowałem nad tym utworem Miłość, postanowiłem, żeby zaśpiewał go duet. I na płycie śpiewa ten duet Daria Kobierecka razem ze Staszkiem Pledniakiem.
1: To ja tylko dodam, bo może ktoś nie wie, ale Daria, my zawsze te akcenty lokalne eksponujemy, więc pozwolisz, że powiem, że Daria Kobierecka jest sochaczewianką. To jak wy się zetknęliście? Poznaliście?
0: Z Darią poznaliśmy się przez Michała Salamona, który gra partie fortepianowe na mojej płycie. I kiedy szukałem wokalistów, a zależało mi na tym, żeby te głosy były właśnie kolorowe, takie jak kolory w ogrodzie, żeby nie śpiewał tego jeden wokalista czy jedna wokalistka tych moich utworów, postanowiłem zatrudnić czworo wokalistów i właśnie śpiewa Daria, Staszek Plewniak, Łukasz Rex i Julka Wasilewska. No, a Darię właśnie poznałem przez Michała Salamona, a później okazało się, że Daria śpiewała i czasami śpiewa z chórem Sienna Gospel. I również chór się
1: na gospel. A ty z nim też.
0: Zagościł na mojej płycie. Poznałem chór przez Darię, także taki łańcuszek.
1: To wszystko się łączy ze sobą. No tak dobrze, jest. Posłuchaj, to czas na piosenkę, dobra? Leszek Komosa, Miłość, Plewniak i Daria Kobierecka w takim duecie.

0: Kultura w niedzielę.
1: Leszek Kamosa, mój gość, z płytą Ogrody Życia. To jak się słucha swoich piosenek w radiu, jakie to emocje towarzyszą, jeżeli człowiek wydaje płytę, potem grają jego utwory, a 30 lat nie miał takiego bezpośredniego kontaktu z muzyką, to... Ma tremę trochę?
2: No oczywiście, że mam tremę. Za każdym razem, kiedy przychodzę na wywiady, mam tremę, bo jest to zupełnie nowa sytuacja dla mnie. Czuję się z tym świetnie, wiesz, dlatego, że w tej chwili robię to, co kocham tak naprawdę i chyba jestem przykładem takiej osoby, że nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń i na robienie tego, co się w życiu kocha najbardziej. I serdecznie polecam wszystkim tym, którzy się zastanawiają, czy coś zacząć, czy spróbować w jakiejś innej dziedzinie coś robić, to zachęcam. Zachęcam, bo czas płynie szybko.
1: Płynie, tak, czyli chwytajmy chwilę, tak?
2: Chwytajmy chwilę. Rzeczywiście to wszystko jest dla mnie nowe. Jest trochę zaskoczeniem, ponieważ ja nie planowałem zrobienia płyty z tak dużym rozmachem. Moja pierwsza płyta Powroty ukazała się w listopadzie w ubiegłym roku.
1: Też ją mam.
2: A druga już teraz, także w ciągu pół roku nadrabiam te 30 lat i jakby tymi dwoma płytami trochę zamykam taki okres tych moich kompozycji z młodości, z tego okresu wcześniejszego. Mam oczywiście w głowie już nowe pomysły. Natomiast tak jak mówiłem, planowałem nagrać po prostu płytę dla siebie, dla znajomych i los sprawił, że trafiłem do profesjonalistów. Pierwszą płytę nagrałem w studio Polskiego Radia w Warszawie z wyśmienitym realizatorem dźwięku Tadeuszem Mieczkowskim, ze świetnymi muzykami i tak mi się to spodobało, że postanowiłem pójść krok dalej.
1: A tu na drugiej płycie orkiestra jest też Polskiego Radia?
2: Na drugiej płycie jest właśnie orkiestra Polskiego Radia, ale na drugą płytę już zatrudniłem kierownika muzycznego, młodego, świetnego aranżera, kompozytora Krzysztofa Falkowskiego, który pomógł mi w aranżacjach, w rozpisaniu tych moich piosenek właśnie na duży skład symfoniczny. Skompletował również orkiestrę swoją, jeśli chodzi o instrumenty dęte. No i rzeczywiście zagrała sekcja smyczkowa orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Także na płycie grają sami żywi muzycy.
1: To wielkie przedsięwzięcie, pomijając już walory artystyczne, ale takie logistyczne, organizacyjne, bo sporo ludzi w to zostało zaangażowanych. Nie ma czegoś takiego jak jeden instrument i wykorzystywanie takich brzmień, wszystko na żywo.
2: Nigdy z tych wtyczek komputerowych nie uda się uzyskać takiego brzmienia, jak ja mam na obu moich płytach. W dobie AI oczywiście można próbować i można się oszukać.
1: Natomiast... A i próbują niektórzy na pewno chyba.
2: Wiem, coraz częściej próbują. Natomiast nic nie zastąpi tych emocji, które powstają podczas tworzenia swojej muzyki i nagrywania właśnie w studio i tych emocji, które powstają w kontaktach bezpośrednio z widzami, chociażby na koncertach, bo już zagraliśmy jeden koncert z moim programem. Także wracając do muzyków, zatrudniłem ponad 50 muzyków żywych. Sama orkiestra Polskiego Radia to było 20 kilka osób, chór Sienna Gospel, 4 wokalistów, sekcja dęta, do tego właśnie reżyser.
1: No to ja rozumiem, dlaczego 30 lat trzeba było pracować, żeby wydać taką płytę.
2: No właśnie, musiałem tam odkładać do skarpety, żeby teraz jej pozwolić.
1: Zaszaleć.
2: Tak jest.
1: Słuchaj, a udało to wszystko i rozumiem, że wszystko zgrałeś i jak to było? Ty narzucałeś wolę wokalistom, muzykom.
2: Ja uczestniczyłem we wszystkich nagraniach. Oczywiście.
1: A jak się dogadywaliście? Bo to wszyscy to osobowości artystyczne, a wiesz jak to z artystami i fochami ich bywa.
2: Tak, tak. Powiem szczerze, że uczę się tych relacji. Uczę się tego świata artystycznego, no bo on jest skrajnie różny od świata biznesowego. Natomiast ja jestem chyba taką osobą, która potrafi się z każdym dogadać i znaleźć...
1: Wspólny język. Dobrze, słuchaj Leszku, to teraz, bo czas mija... Mija, po
2: A
1: prostu
2: jestem
1: mija.
2: Jestem gaduła straszna.
1: Tak,
2: także.
1: widzę, słyszę. Sen o tobie, to dwa zdania, bo tu już inna wokalistka zaproszona została do tej piosenki.
2: Tak, do tej piosenki zaprosiłem Julię Wasilewską, która w ubiegłym roku była w drużynie Kuby Badacha w The Voice of Poland. Julia doszła do ćwierćfinału i zdobyła nagrodę publiczności na ulubionego wykonawcę. I kiedy ją po raz pierwszy zobaczyłem w telewizji właśnie z tą piosenką, to powiedziałem, ona musi zaśpiewać na mojej płycie. I nawet trochę się cieszyłem, że nie wygrała tego programu, bo jakby wygrała, to pewnie by ją jakaś duża firma od razu wzięła pod swoje skrzydła i nie mogłaby u mnie zaśpiewać. No i zaproponowałem Julii, żeby zaśpiewała u mnie na płycie i zgodziła się. I mało tego, Julia napisała do tej piosenki Sen o Tobie przepiękny tekst. W ogóle napisała do dwóch piosenek z płyty tekst, również do piosenki Życie to bal. W tak młodym wieku, tak fajne, ciepłe i głębokie teksty, to naprawdę, naprawdę byłem zaskoczony. Szapoba,
1: tak zdolną Szapoba. Mamy młodzież. Leszek Komosa, Sen o Tobie, Julia Wasilewska. Sen o Tobie, posłuchajmy.

0: Kultura w niedzielę. Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
0: Reklama z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
10: Mój gość Leszek Kamosa ze swoją płytą Ogrody Życia. I komponujesz nie tylko muzykę, ale piszesz również teksty, bo na tej płycie są twoje teksty. Ile policzyłeś?
11: Chyba 4.
10: 4, no to nieźle. No. Jesteś właściwie, działasz jak przedsiębiorstwo. Wszystko ogarnąłeś. Muzyka, teksty, wokaliści, orkiestra, jakiś mastering. No wszystko zgrałeś, tak?
11: Wiesz co, chyba czasami zastanawiam się, jak dałem radę to wszystko.
10: No właśnie,
11: ogarnąć,
10: a jak dają radę ci, którzy są na przykład tylko wokalistami? To ciężko im chyba się odnaleźć.
11: Wydaje mi się, że to wieloletnie moje doświadczenie jednak w prowadzeniu
10: biznesu
11: bardzo pomaga, bo jestem bardzo dobrze zorganizowany, jeśli chodzi o planowanie, o trzymanie się harmonogramu. Czasami chyba nawet narzucam sobie zbyt duży reżim w tym, no ale już taki jestem. Rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy w tym roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy koncert w Hrubieszowie, że pomyślałem, że to chyba już jest troszeczkę za dużo, bo i pisanie tekstów, muzyka, aranżowanie.
10: Jeszcze organizowanie nagrań, koncertów.
11: Organizowanie koncertów.
10: Też.
11: Również, no ale z racji tego, że mam bardzo, bardzo przyjaznych sobie ludzi również u mnie w firmie, którzy mi pomagają w tych sprawach organizacyjnych, także mogę to troszeczkę łączyć ze sobą te kwestie organizacyjne, ale planując już kolejne koncerty, bo będą na jesień na pewno.
10: A lato? Lato nie?
11: Lato nie, bo ten mój repertuar jest chyba raczej taki
10: refleksyjny,
11: spokojniejszy,
10: tak,
11: refleksyjny.
10: Na popołudnie, a na wieczór to już idealnie.
11: A na wieczór wieczór bardziej
10: idealny,
11: ten.
10: Tak.
11: I wydaje mi się, że ludzie w czasie wakacji potrzebują bardziej odpocząć, słuchają bardziej, mówiąc wprost, popowej muzyki, lekkiej, tanecznej. Moja muzyka, tak jak mówisz, jest bardziej refleksyjna do zastanowienia się, aczkolwiek nie jest przytłaczająca.
10: Nie. Jest tak, taka jest, ciepło ogarnia człowieka i przyjemnie spędza się wieczór przy tych dźwiękach. I jeszcze, słuchaj, to jaka będzie następna płyta? Bo pierwsza była instrumentalna, tak?
11: Tak.
10: Ta Powroty instrumentalna. Ta jest już z wokalami. To trzecia?
11: No mam pewne plany i mam różne podpowiedzi muzyków, również dziennikarzy, którzy...
10: co ci sugerują? Sugerują
11: mi muzykę instrumentalną.
10: Tak.
11: Ale ja chcę to jednak połączyć, pójść w większą formę, jeśli chodzi o muzykę, o brzmienie symfoniczne. I nie ukrywam, że chodzi mi po głowie musical.
10: Mhm. Także... A kto napisze to libretto do tego musicalu? Też ty?
11: Tak.
10: Współczesny, czy gdzieś go umieścisz w przeszłości?
11: Współczesny z historią, o historii jednej osoby.
10: A, to już rozumiem, że historia jest, tylko trzeba ją rozwinąć.
11: Jest w głowie, układa się w głowie, trzeba ją rozwinąć. Krzysztof Falkowski, który aranżował moje utwory na płycie Ogrody, wstępnie wyraził zgodę na to, żeby współpracować ze mną przy tym projekcie w przyszłości. Natomiast teraz potrzebuję trochę oddechu, bo te ostatnie dwa lata, a właściwie rok, kiedy wszedłem z pierwszą płytą do studia i do dzisiaj, był bardzo, bardzo intensywny, bo wydałem dwie płyty, tak, w tak krótkim czasie i nagrałem. No i teraz chciałbym trochę nacieszyć się tym i podzielić się tą muzyką ze słuchaczami. Także, tak jak wspomniałem, planuję koncerty, ale też...
10: Czyli nie, chcesz pograć.
11: Chcę pograć. Pokazać tą muzykę i chcę się tym cieszyć przede wszystkim.
10: To wspaniałe plany na najbliższe miesiące. Słuchaj, to jeszcze na finał, bo czas nam się skończył. Leszek Komosa, Nie ma nas. Chcesz dorzucić jeszcze jakiś komentarz do tego utworu?
11: Chcę krótki komentarz dorzucić. Piosenkę tu napisałem na studiach i ta piosenka już była grana właśnie na różnego rodzaju imprezach lokalnych.
10: Muzyka i słowa Leszek Komosa.
11: Tak, tak.
10: A śpiewa?
11: Łukasz Reks.
10: Łukasz Reks. No dobrze, to dziękuję bardzo za wizytę.
11: Dziękuję bardzo.
10: To czekamy na ten musical. I zawsze drzwi naszego studia są dla ciebie otwarte. A jeszcze tylko jeszcze dodam, że kto się do nas pierwszy dodzwoni, otrzyma od Leszka Komosy płytę Ogrody Życia. 46 863 22 22. Oczywiście z autografem artysty.
11: Tak jest.
10: To dziękuję bardzo, Leszek Komosa był naszym gościem.
11: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, miłej niedzieli życzę.

Leszek Komosa Nie ma nas, to z płyty Ogrody życia. Ta pierwsza płyta powędrowała już do Eweliny, naszej słuchaczki, ale będą płyty w kolejną niedzielę, w kolejnej audycji Kultura w Niedzielę, więc zapraszam Was, bo Leszek zostawił tu kilka płyt dla Was. Będziemy mieli okazję, żeby powrócić do jego muzyki i płyt również.

Bruno Mars na 94,9 FM, 2 minuty do 13, o 13 wiadomości. I informacje najświeższe o tym, co się dzieje na statku wycieczkowym z hantawirusem, statku płynącym na Teneryfę. Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Jest 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
8: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
7: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: 10 maja imieniny obchodzą dzisiaj Antoniny, a Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, a także Innocenty. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów. A to niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie, dzień dobry. Zostaję z wami do 18.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Niedzielny program na naszej antenie. Ja czytam o rekordzie w krakowskim butelkomacie. Pieniądze mają trafić do fundacji. Pan Denis ustanowił imponujący lokalny rekord w zwrocie opakowań. Do butelkomatu dostarczył aż 4683 butelki i puszki, a wszystkie uzyskane pieniądze zamierza przekazać na cele charytatywne. Ta akcja odbyła się całkiem niedawno. Krakowianin przywiózł do automatu tę ogromną partię zebranych opakowań. No i było ich tak dużo, że sam proces zwrotu trwał około 4 godzin. Kwota, która z tego wyszła, 2300 zł. To jest rekord i został kilkukrotnie przebity poprzedni rekord. To, jak czytam dalej, 2 miesiące zbierania, 30 worków opakowań, a pieniądze trafią do konkretnej fundacji, o której pan Denis poinformował. No, jest to ciekawa sytuacja. No, na pewno taka z kategorii tych rekordowych i tych, o których ostatnio mówi internet.
1: Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl. Szykuj

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
5: Reklama.

0: Polskie oberki robią furorę za granicą, słuchajcie. Mazowsze porwało Nowy Jork. To był wieczór pełen wzruszeń, kolorów, ogromnej dumy z polskiej kultury. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze wystąpił w Nowym Jorku po 16 latach przerwy. Jak został przyjęty? No, przyjęty został owacjami na stojąco. Publiczność na Brooklynie nie miała wątpliwości, że był to koncert, który zostanie w pamięci na długo. Na scenie Leonard and Claire Tao Center for Performing Arts zaprezentowało się około 150 artystów w pełnym składzie. Chór, balet, orkiestra Mazowsza pod batutą dyrektora Jacka Bonieckiego. Bilety rozeszły się niemal w całości. Co ciekawe, na publice, na publiczności zasiedli zarówno Polacy, jak i Amerykanie, którzy chcieli zobaczyć to jedno z najbardziej znanych polskich widowisk artystycznych. No i była muzyczna podróż przez Polskę, były dobrze znane utwory. Jak się okazuje, to wszystko w wydaniu, które przyciągnęło wielu fanów i które się po prostu podobało. Gratulujemy!
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: O czym mówi internet w to niedzielne popołudnie? Na przykład o tym, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy przejdzie gruntowną modernizację. Dlaczego to jest ważne? No bo ta inwestycja to ponad 500 000 000 zł, a to jest jedno z najważniejszych inwestycji w ochronę zdrowia w ogóle, a w województwie kujawsko-morskim to już na pewno. Co to oznacza dla pacjentów? No, jak czytam, ma być lepszy dostęp do diagnostyki, mają być nowocześniejsze metody leczenia i większy komfort podczas terapii. Ostatnio podpisano umowę z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Medycznego. Wartość tego wsparcia to 300 milionów złotych, no a wszystko, czyli jakby oprócz dofinansowania sam cały projekt, to ponad 500 milionów złotych. Powstanie w ramach tego, też czytam, Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych. Ma to być inwestycja ważna dla kraju i regionu. Te prace zaplanowano na lato 2026-2029. No, na papierze to wszystko brzmi dobrze. Jeśli faktycznie uda się to dowieść i jeśli to pomoże wielu pacjentom, no to ja jestem na tak.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzieżyn Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
1: Reklama.

czym ostatnio ożył internet? No na przykład odmieniał przez wszystkie przypadki słowo nurogęsi, bo w Warszawie takie osierocone pisklęta znalazły nową rodzinę. Historia zaczęła się dramatycznie, ale finał jest naprawdę dobry i daje dużo nadziei. Ostatnio była informacja, że te nurogęsi rzeczywiście po Warszawie chodziły, no bo były osierocone pisklęta. Całe szczęście, pracownicy Zarządu Zieleni poinformowali, że udało się znaleźć zastępczą matkę. W niedzielę dołączyły do innej samicy, która tego samego dnia zdołała bezpiecznie przeprawić się do Wisły z dziesiątką swoich piskląt. To była akcja trudna, no bo trzeba było rzeczywiście pomóc przyrodzie. No a jak się okazuje, to wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Trochę jeszcze o nurogęsi. To jest taki typowy ptak parkowy. Obecność ich w Łazienkach Królewskich nie dziwi, ale jest zawsze wyjątkowa, no bo to jest gatunek ściśle związany z wodą, a konkretnie z Wisłą. Ta rzeka stanowi dla niego naturalne środowisko. Także nurogęsi, bardzo ciekawe ptaki, warte sprawdzenia.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
4: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
1: Przy mikrofonie w to niedzielne, majowe popołudnie Bogusław Kwiatkowski. Już najbliższy wtorek minie dokładnie 100 lat puczu, zamachu, przewrotu, bo różnie określa się to wydarzenie, którego w maju 1926 roku dokonali zwolennicy Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie to nazywane było wówczas wypadkami majowymi, a do historii przeszło pod nazwą m.in. zamachu majowego. Dlatego dzisiaj kilka zdań przypomnienia wydarzenia. W poprzednich latach przy okazji kolejnej rocznicy zamachu majowego mówiłem o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń. Dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj spójrzmy na to, co się działo w maju 26 roku okiem uczestników wydarzeń. Zachowało się wiele wspomnień. Oczywiście są to wspomnienia bardzo, bardzo subiektywne. Przedstawiają tylko fragment wydarzeń, w których uczestniczyli uczestnicy wydarzeń. Wsłuchajmy się zatem w niektóre z nich, a ilustracją muzyczną niech będą między innymi piosenki Warszawskiej ulicy, przedwojennej Warszawskiej ulicy w wykonaniu zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. Dawno już nie emitowaliśmy piosenek tego jakże zasłużonego w propagowaniu przedwojennego folkloru zespołu.
2: Radio Sochaczew.
3: Feleks Dankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Tary-daj, tary-da, tary-daj, tary-da, tary-daj, tary-da-daj. Urlop się kończył.

0: wstępem, proszę Państwa, do wspomnień o wydarzeniach sprzed 100 dokładnie lat, wydarzeniach majowych z 1926 roku, niech będą słowa Józefa Piłsudskiego z 11 maja 1926 roku. Zatem jeszcze przed wydarzeniami, o których dzisiaj mowa, opublikowane w Kurierze Porannym. Tu cytat. Piłsudskiego cytat. I stają do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa, panowaniem rozwydrzonych partii i stronnic nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści. Koniec cytatu, koniec słów Józefa Piłsudskiego. Tutaj Piłsudski użył słowa imponderabilia, co znaczy rzeczy, wydarzenia i okoliczności mające istotny wpływ na ludzkie działania, lecz takie, których nie da się przewidzieć, a nawet wyobrazić. Tymi słowami uzasadniał Piłsudski swoje działanie, przejmując władzę w maju 1926 roku. Zaledwie 3 lata wcześniej wycofał się z życia politycznego i zamieszkał w podwarszawskiej rezydencji w Sulejówku. Jednak nie mogąc bezczynnie przyglądać się Sejmu władztwu, jak wówczas mówiono, oraz kolejnym zmianom rządów, postanowił nielegalnie, ale przejąć władzę. Z kolei już po wydarzeniach Piłsudski 24 maja 1926 roku na łamach tym razem ilustrowanego Kuriera Codziennego wspominał, wskazując na bezpośrednie przyczyny swojej decyzji o przejęciu władzy. Znowu cytat. Oburzała mnie specjalnie absolutna bezkarność wszystkich nadużyć w państwie i wzrastająca coraz bardziej zależność państwa od wszystkich noworyszów, którzy na równi ze mną i wielu ludźmi przyszli do państwa polskiego ubodzy i zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli w kilka krótkich lat wyrosnąć na potentatów pieniężnych, chcąc, by ku hańbie naszej ojczyzny państwo we wszystkich drobiazgach zależało od nich. Cóż słowa, jakże aktualne w dzisiejszym świecie. Nic a nic nie straciły ze swej aktualności, choć wypowiedziane dokładnie 100 lat temu. Dlatego jeszcze raz je powtórzę. Wielu ludzi, którzy przyszli do państwa polskiego ubodzy, zdążyli kosztem państwa i kosztem wszystkich obywateli w kilka krótkich lat wyrosnąć na potentatów pieniężnych, chcąc, by ku hańbie naszej ojczyzny państwo we wszystkich drobiazgach zależało od nich. Tyle Józef Piłsudski. Ale wróćmy do dalszej części wypowiedzi Piłsudskiego opublikowanej 24 maja 26 roku, czyli 100 lat temu, na łamach ilustrowanego Kuriera Codziennego. Piłsudski pisał dalej. Ostatnim momentem, który mnie zmusił do decyzji, było utworzenie rządu przypominającego mi bezecnej pamięci rząd, z powodu którego wyszedłem ze służby państwowej, nie chcąc swoim imieniem i służbą popierać ludzi, którzy zdaniem moim brali udział w najcięższej zbrodni dokonanej na Polsce, zabójstwie prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, mego zresztą osobistego przyjaciela.
1: Słuchasz Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Nadchodzi mecz rundy wiosennej. Do Sochaczewa przyjeżdża mistrz Polski. Rugbiści Orlen Orkan Sochaczew zmierzą się z Pogonią Aventa Siedlce. To będzie bój o pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To może być bój o miejsce w wielkim finale. Emocje gwarantowane. Przyjdź na mecz, wesprzyj naszych rycerzy. Niedziela, 10 maja, godzina 15. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan, Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta Sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Najbardziej, proszę Państwa, znanym epizodem wypadków majowych było spotkanie na moście Poniatowskiego w Warszawie marszałka Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. W wspomnianej relacji porucznika Henryka Piątkowskiego, dowódcy batalionu oficerskiej szkoły piechoty, możemy przeczytać. Gdy przyszedłem na wiadukt prowadzący do mostu, zameldowałem się u prezydenta jako dowódca szpicy. Prezydent wydał mi osobiście rozkaz. Ma pan porucznik zamknąć most i nikogo do miasta nie wpuścić. Odpowiedziałem: rozkaz, panie prezydencie, i ustawiłem dwa lekkie karabiny maszynowe na miejscu, rozsypując część podchorążych w telarierę, częścią zaś usunąłem tłum, który zebrał się na wiadukcie koło prezydenta. W pewnej chwili zobaczyłem, jak od strony Pragi zbliżył się samochód. Wysiadł marszałek Piłsudski w swym pięknym, błękitnym marszałkowskim mundurze. Podszedłszy do prezydenta, zasalutował i zaczął do niego mówić. Pierwszych zdań nikt, zdaje się, nie słyszał. Kiedy podeszliśmy bliżej, widziałem i słyszałem następującą scenę. Marszałek, trzymając lewą rękę w kieszeni spodni, prawą rękę położył na klapie narzutki prezydenta i głębokim głosem z akcentem prośby mówił: panie prezydencie, niech mnie pan przepuści. Na to prezydent odpowiedział: nie mogę, panie marszałku, tu chodzi o Polskę. Na to marszałek: ależ, panie prezydencie, właśnie dlatego, że chodzi tu o Polskę, ja tam muszę iść. Niech mnie pan przepuści. Zaręczam panu, że ani panu nic się nie stanie, ani tym żołnierzom, tu wskazał na nas, nic nie się stanie. Niech mnie pan przepuści. Co się później stało, czy żołnierze przepuścili Piłsudskiego, o tym za chwilę.
1: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: A paszem Stasiek był w krąg, znały go ulice, w spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre.

że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że chatka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha ha ha. W spelunkach ciemnych, tam gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć

0: że życie płynie wśród tak burzliwych fal.
1: Powróćmy do wspomnień porucznika Henryka Piątkowskiego, dowódcy batalionu oficerskiej szkoły piechoty stojącego po stronie prezydenta Wojciechowskiego. Ten ostatni, stuknąwszy laską, pisał porucznik Piątkowski, obruk powiedział dobitnie: nie, nie mogę, panie marszałku. Wówczas marszałek włożył rękę do kieszeni, a lewą wyjąwszy uchwycił prezydenta za klapę narzutki i jakby odsuwając go na bok ruszył ku wojsku. Minął szpicę i podszedł do majora Porwita i kapitana Rzepeckiego i rozmawiał chwilę z nimi. Nie uzyskawszy ich zgody na wpuszczenie do stolicy, zbliżył się do małej kolumny podchorążych starego rocznika stanowiących obsługę lekkich karabinów maszynowych. Kiedy to spostrzegłem, wspomina porucznik Henryk Piątkowski, skoczyłem między marszałka tych podchorążych starszego rocznika i krzyknąłem: kordon w poprzek mostu, nie przepuścić pana marszałka. Zaś kapitan Franciszek Pająk zakomenderował: ładuj broń. Chociaż podchorążowie mieli już broń naładowaną, szasnęli zamkami karabinów. Wówczas marszałek uchwycił mnie za przegub prawej ręki i rzekł: cóż to, dziecko, do mnie będziesz strzelał? Patrząc marszałkowi w oczy odpowiedziałem: tak jest, panie marszałku, mam rozkaz pana prezydenta, jeszcze jeden krok, a każą strzelać. Widziałem twarz marszałka tuż przy swojej, był blady. Oczy miał obwiedzione czerwonymi obwódkami i duże zmęczenie przebijało z jego twarzy. Ale jeszcze nie rezygnował. Zwrócił się bezpośrednio do podchorążych z zapytaniem: dzieci, nie przepuścicie mnie? Kilka głosów podchorążych odezwało się: nie, panie marszałku, mamy taki rozkaz pana prezydenta. Tyle wspomnień Henryka Piątkowskiego. A jak wspominał sławetne spotkanie z Piłsudskim sam prezydent Stanisław Wojciechowski? O tym po piosence.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
0: Nieprzespanej nocy znojnej,

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

Wracamy, proszę Państwa, do wydarzeń dokładnie sprzed 100 lat, które rozegrały się w Warszawie w maju 1926 roku, a zwane są przewrotem, puczem, zamachem majowym. Ale spojrzymy na te wydarzenia oczami uczestników, bo zachowały się ich wspomnienia. Szczegółowa treść rozmowy Piłsudskiego z prezydentem Wojciechowskim na moście jest tajemnicą. Jednak zachowała się krótka relacja prezydenta. Tu cytat. Nadjechało auto z Piłsudskim i paroma oficerami. Zbliży się on do mnie sam. Powitałem go słowami. Stoję na straży honoru Wojska Polskiego. Co widocznie wzburzyło go, gdyż chwycił mnie za rękę i zduszonym głosem powiedział: no, no, tylko nie w ten sposób. Strząsnąłem jego rękę, nie dopuszczając do dyskusji. Reprezentuję tutaj Polskę. Żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej. Dla mnie droga legalna zamknięta. Wyminął mnie i skierował się do stojących kilka kroków za mną szeregu żołnierzy. Koniec cytatu z prezydenta Wojciechowskiego. Pułkownik Ludwik Kmicic-Skrzyński, dowódca pierwszego pułku strzelców konnych stojący po stronie Piłsudskiego, wspominał: byliśmy w okresie wyczekiwania i bezczynności. Czekaliśmy. Przeciwległy zachodni brzeg Wisły był obsadzony przez piechotę. Po pewnym czasie ruszył do natarcia przez most jakiś oddział piechoty wierny Piłsudskiemu. Rozległy się pierwsze strzały, a następnie przemówiła artyleria wierna rządowi z tamtej strony mostu. Strzelała z placu zamkowego wprost na most. Jedno lub dwa działa. Na moście paru rannych. Pierwsi zaczęli strzelać z tamtej strony. Przynajmniej tak było koło mostu Kierbiedzia. A zdaje się, jeszcze nigdzie nie było działań. Powtórzony atak wojsk Piłsudskiego doprowadził do zajęcia placu zamkowego, zamku samego i bezpośredniej okolicy. Na ulicach tłumy rozentuzjazmowanych ludzi, gdzie niegdzie odzywają się krzyki: niech żyje Piłsudski. Ulica Krakowskie Przedmieście w rejonie gmachu Rady Ministrów zamknięta podwójnymi szpalerami podchorążaków, wiernych rządowi. Z obu stron to jest w kierunku zamku, jak i Nowego Światu. Podchorążowie stali ramię przy ramieniu z karabinami z nałożonymi bagnetami. Jeden szereg, a za nim w odległości kilku kroków następny.

0: i wysiadka.
1: A jak wspominał wydarzenia, nie kto inny jak sam Wincenty Witos. Mimo wszystko, co się działo, Rada Ministrów postanowiła wytrwać. Wiedząc, że w gmachu prezydium może być już w najbliższej chwili, gmach prezydium może być otoczona i uwięziona, postanowiła przenieść się do Belwederu, ażeby mieć osobisty kontakt z prezydentem i pewną swobodę ruchów. Postanowiliśmy wyjechać parami, by nie zwracać zbytnio na siebie uwagi tłumów, coraz głośniej wyjących i coraz bardziej rozjuszonych. Wyjechałem pierwszy. Zaraz za bramami dziedzińca, jak okiem sięgnąć, widziałem niezliczone tłumy ludności rozkołysane agitacją, patrzące z nienawiścią w stronę siedziby rządu. Przejechać mogłem tylko dzięki temu, że szkoła podchorążych utworzyła gęsty szpaler i zajęła wobec naciskających tłumów bardzo zdecydowaną postawę. Okrzyków przeciw sobie przy samym wyjeździe nie słyszałem. Widocznie mnie nie poznano. Wskutek nagromadzonych na ulicach tłumów samochód posuwał się bardzo wolno. Musiałem też wysłuchiwać obelżywych okrzyków pod moim i rządu adresem skierowanych. Wspominał Wincenty Witos w wspomnieniach wydanych w Paryżu w 1965 roku. Oddajmy jeszcze głos samemu Piłsudskiemu na chwilę. Po przybyciu wieczorem do komendy miasta zaprosiłem do siebie pana marszałka Macieja Rataja i stwierdziłem od razu, że mam już przewagę sił, które wzrastać będą niemal z każdą godziną, lecz że i teraz uniknąć chcę większych wstrząsień, na co jest jeszcze czas i dlatego proponuję mu, że jeśli uważa to za potrzebne, by rozpoczął mediację między mną a Belwederem. Dodałem, iż spieszyć z tym trzeba, gdyż z natury rzeczy już dnia następnego, jeśli mediacje nie będą zakończone w przeciągu nocy, będę musiał iść dalej siłą ze wszystkimi jej konsekwencjami. Pan marszałek Rataj zgodził się ze mną i podjął tę próbę.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Na zakończenie powróćmy jeszcze do wspomnień Wincentego Witosa. Pan prezydent, to cytat z Witosa, precyzując swoje stanowisko, zażąda od Rady Ministrów odpowiedzi na pytanie, czy w związku z wytworzoną sytuacją, zajęciem stolicy państwa przez wojska Piłsudskiego i grożącą przewlekłą wojną domową, należy w dalszym ciągu kontynuować walkę, czy jej zaniechać. Rada Ministrów, która wcześniej zajmowała się tą sprawą, uznała, że przedłużanie walki w tych warunkach może doprowadzić do wojny pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Rzeczypospolitej, że konieczne jest użycie całości wojska do obrony granic państwa, że wreszcie konieczne jest w interesie państwa usunięcie rozdziału dzielącego naród oraz wojsko na dwa wrogie obozy i postanawia, że wobec tego przerwanie walki jest znakiem chwili. W przekonaniu, że nowemu rządowi łatwiej udał się przeprowadzić to zadanie, Rada Ministrów postanowiła zgłosić swoją dymisję. Równocześnie pan prezydent Rzeczypospolitej zakomunikował swoją decyzję co do złożenia urzędu prezydenta na ręce marszałka Sejmu. Tyle Witos. Zamach majowy zakończył epokę rządów parlamentarno-gabinetowych w Polsce. 15 maja 1926 roku powstał nowy rząd Kazimierza Bartla, w którym Piłsudski objął tekę ministra spraw wojskowych. Wbrew przewidywaniu, jednak Józef Piłsudski nie zdecydował się na rozwiązanie Sejmu i Senatu. 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało Józefa Piłsudskiego prezydentem. Marszałek wyboru jednak nie przyjął, ale uznał go za prawne usankcjonowanie dokonanego zamachu. Następnego dnia Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem wskazanego przez Piłsudskiego profesora Ignacego Mościckiego. Podsumowując, w wypadkach majowych 1926 roku po stronie Piłsudskiego zginęło 8 oficerów, 99 szeregowych, rannych zostało 26 oficerów, 267 szeregowych. Siły rządowe straciły 17 oficerów, 81 szeregowych plus 10 nierozpoznanych wojskowych. Rannych zostało 40 oficerów, 274 szeregowych. Z cywilów zginęły 164 osoby, rannych zostało 314 cywilów. A jak władze powiatu sochaczewskiego na początku puczu Piłsudskiego zachowały się? Zachowało się trochę dokumentów z tego okresu. Starosta powiatu sochaczewskiego Józef Ołpiński, mianowany tymże urzędnikiem w 1924 roku, był zatem przedstawicielem rządu, władzy, na której stał prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos, a zatem antagoniści Józefa Piłsudskiego w czasie puczu majowego. Zajął postawę wyraźnie wyczekującą. Czekał, z której strony zawieje wiatr, jak to się czasem mówi. Z jego wcześniejszego życiorysu można wnioskować, że był zawsze pupilem władzy, która mianowała go na różne stanowiska, gdzie były trudności, i te trudności rozwiązywał. Tak wcześniej został prezydentem Żyrardowa, gdzie doprowadził do rozwiązania Rady Miejskiej, w której silną pozycję zajmowali komuniści. Pozycja wyczekująca otworzyła mu możliwość zrobienia największej kariery z urzędników sochaczewskich, burmistrzów, starostów, w dwudziestoleciu międzywojennym. Po odejściu z stanowiska starosty sochaczewskiego został m.in. wicewojewodą poznańskim i warszawskim, wiceprezydentem Warszawy, a w 1939 roku objął nawet stanowisko dyrektora biura prezydialnego samego prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Dla kariery urzędniczej gotów był wiele zrobić, ale to opowieść na inną okazję. Zresztą już w tym roku o nim mówiłem jako tym, któremu Sochaczew zawdzięcza powstanie szkoły średniej, która później miała za patrona Fryderyka Chopina i istnieje do dnia dzisiejszego. Za uwagę dziękuję Bogusław Kwiatkowski.
1: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

To niedzielne popołudnie pozdrawiamy wszystkich pracowników gospodarki komunalnej, bo nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj w kalendarzu jest takie święto, więc wszystkie osoby, które pracują w tej branży, czujcie się pozdrowieni i no, bardzo sympatycznie wam machamy. Oskar Tamczyk, cześć, witajcie ponownie u nas. Moc dobrych tematów i dobrej muzyki w to niedzielne popołudnie.

Niedzielny program na naszej antenie, o czym ostatnio internet informował. No na przykład o tym, że wodospad Niagara rozbłysnął na biało-czerwono. No to taki hołd dla Polski przy okazji tych majowych świąt, zwłaszcza Konstytucji 3 maja. Rzeczywiście te podświetlenie wodospadu w barwy narodowe to było coś, co wywołało poruszenie w internecie. To szczególne znaczenie podczas tych obchodów, bo odbyło się w dniu poświęconym nie tylko polskiej fladze, ale również rodakom mieszkającym poza granicami kraju, a więc to był taki gest również wobec Polonii, która od pokoleń pielęgnuje język, tradycję i pamięć o Polsce. Kto nie widział jeszcze Niagary podświetlonej na biało-czerwono, to polecamy w internecie sprawdzić.

0: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

0: niedzielny program na naszej antenie. Słuchajcie, dobra informacja, pewnie o tym słyszeliście, ale o tym przypominamy. Koniec bramek na autostradzie A2, jest decyzja GDKiA, o tym mówi internet. Chodzi o bramki, miejsca poboru opłat na wielkopolskim odcinku tej trasy. No to jest krok w stronę bardziej płynnego i wygodnego podróżowania po jednej z najważniejszych dróg w Polsce. Przetarg obejmie zaprojektowanie, rozbiórkę infrastruktury w trzech lokalizacjach: Żdżary, Koło oraz Dombie. No i po usunięciu bramek jezdnia zostanie przywrócona do pełnych parametrów autostrady, a organizacja ruchu dostosowana do nowych warunków. Kiedy to zniknie? No rzeczywiście ten przetarg się w sumie rozpocznie 25 maja, a później dwa etapy, prace budowlane, które zajmą około 7 miesięcy, a więc no to jest część większych zmian właśnie na dwójce. Ma być wygodniej, szybciej dla kierowców, no i o tym wam mówimy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie, a ja przeglądam internet w poszukiwaniu tych pozytywnych, dobrych informacji. I na przykład, nie wiem czy wiecie, ale internet opowiada o historii, właściwie o hiszpańskim dziennikarzu, który powiedział o Polakach, że powinni dostać Nagrodę Nobla. Wiktor Olivares docenił heroiczne wysiłki, wielkie serce Polaków w ramach, no zwłaszcza ostatnich wydarzeń związanych ze streamem Łatwo Gęga i w związku z tym największym w historii świata streamem charytatywnym. I właśnie ten dziennikarz zwrócił uwagę na to i powiedział, że to jest wręcz, to się kwalifikuje na Nagrodę Nobla, taką pokojową w dziedzinie, takich różnych dziedzinach. Generalnie jest zachwycony Polakami, zresztą wiele osób na całym świecie o tym streamie mówi w superlatywach, także nic, tylko się cieszyć.
1: Radio Serafin. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

Przeglądam internet to niedzielne popołudnie i czytam o ogromnym stadzie jeleni, które zostało zauważone pod Poznaniem. To takie nagranie nagrał jeden z kierowców. Stado jeleni przebiegło przez drogę, no a widok tych pędzących dzikich zwierząt naprawdę robi wrażenie. No bo pan Wojciech, który, no to on nagrał tę chmarę na jednej z dróg pod Poznaniem, napisał, że tylu przedstawicieli tego gatunku to jeszcze nie widział i faktycznie jak oglądacie sobie to, to jest naprawdę wręcz niesamowite, że aż tak duże stado tak razem podróżowało i podróżuje tak naprawdę. Więc to jest taki temat typowo na niedzielę. Kto na przykład postanowił wybrać się do lasu, no to życzę oczywiście, żeby takie stado spotkał, tylko żeby stał w bezpiecznej odległości, żeby to w kontrolowanych warunkach się stało.

0: Reklama.
1: Już wkrótce wielkie otwarcie. AST Sandra Krzyżanowska. Wybierz zabiegi, które dają realne efekty. Oxygeneo, oczyszczanie wodorowe i mezoterapia mikroigłowa. Poznaj moc profesjonalnych peelingów i postaw na najlepszą stylizację paznokci. Nie czekaj, znajdź nas na Instagramie i Facebooku. AST Sandra Krzyżanowska, ulica Warszawska 66C. AST, definicja twojego piękna.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Pozdrawiamy dzisiaj wszystkie Zołzy, bo dzień Zołzy w kalendarzu, także wszystkie te osoby, które tak czują się rzeczywiście i których to nie uraża, no to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Geneza tych obchodów jest ciekawa, bo rzeczywiście to słowo jest akronimem od zgrabna, obrotna, ładna, zaradna, ale czasem właśnie pejoratywnie również to niektórzy rozumieją. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

tę niedzielę sprawdzam, o czym mówi internet, a internet mówi o zawrotnych cenach biletów z drugiej ręki na Mundial, bo jak się okazuje, FIFA akceptuje takie dynamiczne prawo rynku. Gwałtownie rosną ceny rozprzedawanych biletów na mecze rozpoczynające się 11 czerwca. Mistrzostwa świata, przypomnijmy, w Kanadzie, USA i Meksyku. Najtańsza wejściówka na finał kosztuje obecnie minimum 900 tysięcy dolarów. Tak, dobrze słyszeliście. A do rozpoczęcia Mundialu w Ameryce Północnej został nieco ponad miesiąc. Także no, przy takich cenach to może i dobrze, że Polska nie awansowała. Przynajmniej nie trzeba się zmuszać, żeby taki pieniądz wydawać.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
1: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
2: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
3: Reklama.

Jak się macie w to niedzielne popołudnie? Ja na przykład przeglądam internet i czytam o Eurowizji. Piosenki z Eurowizji ostatnio wzięli naukowcy pod lupę. W takim czasopiśmie Royal Society Open Science opublikowano badanie.

0: Ani obejmujące 1763 piosenki z Eurowizji z lat 56-2024. Co zauważyli naukowcy? No na przykład zauważyli, że na przestrzeni lat bardzo spadła liczba utworów z nutą nostalgii. A od 2000 roku w piosenkach coraz częściej pojawia się motyw bólu. To ciekawe, że kilka ośrodków badawczych przeanalizowali każdą piosenkę, jaka wybrzmiała na Eurowizji. I faktycznie, no oczywiście badacze wspomogli się sztuczną inteligencją. Ona potrafiła im pomóc. Wyodrębnili oni główne motywy pojawiające się w tekstach. Na początku nostalgii było dużo, później był ból, później w związku z poprawiającymi się warunkami ekonomicznymi był na przykład poziom desperacji wzrósł w tych tekstach, jak czytam w Royal Society Open Science. A od 2010 roku utwory zajmujące najwyższe miejsce w konkursie odnoszą się częściej do tematu bólu. Więc to jest taki temat, który rzeczywiście może sprawić, nie musi, ale może sprawić, że to jeśli napiszecie taką piosenkę, no to że na Eurowizji będziecie w pierwszej dziesiątce.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: i jak.
1: Słuchajcie, co to będzie za finał? Już tyle, teraz wiele osób na to czeka. Paris Saint-Germain, Arsenal. To są drużyny, które wystąpią w tegorocznym finale Ligi Mistrzów. Paryżanie zagrają obronę tytułu z Arsenalem, który jest taki trochę niepozorny. To znaczy, z jednej strony wydawać by się mogło, że jego granie jest wybitna, a okazuje się, że jest całkiem niezła na tyle, żeby w tym finale się znaleźć. No, dla wielu PSG jest faworytem, a dla innych to Arsenal mógłby sięgnąć po ten tytuł, na przykład grając głównie dobrze w obronie. Takie są komentarze przed tym meczem. No a kiedy ten finał? 30 maja w Budapeszcie. Już teraz możecie sobie wpisać w kalendarze, bo no, może to być naprawdę ekscytujący finał.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Absolwencie, dołącz do nas już dziś i studiuj na najciekawszych kierunkach psychologii, pedagogiki i innych w Akademii Nauk Stosowanych w Kutnie. wsgk.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
4: Reklama.

Przeglądam informacje sportowe z kraju i ze świata w to niedzielne popołudnie i czytam, że Iga Świątek dobrze rozumie się i dogaduje z obecnym trenerem. Jak dobrze wiecie, Hiszpan Francisco Roig został jej trenerem. Iga Świątek podczas różnej konferencji prasowej podkreśla, że to jest dobra zmiana. W tym sensie, że dobrze się rozumieją i dobrze się wspólnie pracuje. Jak podkreśliła polska tenisistka, mamy taką samą wizję tego, jak powinnam grać, a on pomaga mi to osiągnąć. Czuję, że rozumiemy się nawzajem bardzo dobrze, mamy różne opcje podczas treningów, co jest wspaniałe, bo nie byłabym zadowolona z tego, jak grałam parę miesięcy temu. Jak to dała, czasem wracam do starych przyzwyczajeń, będę potrzebowała trochę czasu, by robić to, czego chce Francisco, ale idzie nam bardzo dobrze. No to w takim razie kibicujemy Idze Świątek, żeby szło tylko i wyłącznie tylko lepiej.

0: Reklama.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

10 maja, takie przysłowie na dzisiaj. Niedługo trwa deszcz majowy, tyle co łzy młodej wdowy. Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. Słońce mocno przypieka, burza niedaleka. To są przysłowie specjalnie na dzisiaj, czyli na 10 maja. A to jest program niedzielny z dużą dawką dobrej muzyki, dobrych tematów. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

To niedzielne popołudnie przeglądam internet i czytam o metodzie 3-3-3, która pomoże wycisnąć maksimum z każdego dnia. O tym internet mówi. To jest dla tych, którzy twierdzą, że doba jest za krótka. No, lista zadań nigdy się nie kończy. To znamy, to jest dorosłe życie. Albo prokrastynacja, to jest też takie hasło bardzo modne, czyli że odkłada się pewne rzeczy. Metoda 3-3-3, słuchajcie, podobno ma porządkować dzień w prosty sposób. Pomaga się skupić na priorytetach, domknąć sprawy, które wiszą od dawna, utrzymać rutynę bez poczucia przytłoczenia. Autorem jest Oliver Borkeman. Na czym polega? Pierwsza trójka to 3 godziny na kluczowe cele, czyli najważniejsze, zwykle najtrudniejsze, no to właśnie wtedy powinniśmy się tym zająć. Kolejna trójka to 3 rutynowe zadania, które muszą się wydarzyć, a na koniec 3 krótsze zadania, do których trudno się zabrać. No i podobno, jeśli w takiej kolejności to zrobimy, no to to wszystko zrobimy. Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, czyli bracia Sikorscy w Radiu Słuchacze, w Moja i Twoja Muzyka. A tymczasem słuchajcie, a propos tego, co w najbliższym czasie, nie wiem, czy wiecie, że przed nami ogólnopolski tydzień bibliotek. W związku z tym wiele placówek przygotowuje swój program na te wydarzenia. Na przykład przeglądam portal tusłuchacze.pl i czytam o tym, co Rybno przygotowuje. Tamtejsza gmina biblioteka publiczna, a tam trochę tych spotkań i różnego rodzaju warsztatów będzie. No bo będą spotkania autorskie, będą też na przykład zajęcia czytelnicze dla najmłodszych, będzie ogłoszenie konkursu, będzie przedstawienie teatralne, pełne humoru, muzyki, dobrej zabawy. To tak bardzo ogólnie, ale szczegóły znajdziecie na tusłuchacze.pl. Tam również między innymi o różnych innych bibliotecznych inicjatywach.
1: 94,9 FM. Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Niezależnie od tego, co robicie w to niedzielne popołudnie, to dobrze, że spędzacie czas z nami. U nas moc dobrej muzyki, dobrych tematów. A ja czytam o tym, o czym mówią naukowcy, czyli że regularna twórczość to młodszy mózg. Wręcz stawiają taką tezę. Jaka to jest twórczość? No, różnoraka. Można się udzielać poprzez taniec, malarstwo, a nawet granie w niektóre gry komputerowe. To wszystko sprawia, że procesy starzenia naszego mózgu się opóźniają skutecznie. Im dłuższe, bogatsze doświadczenie twórcze, tym silniejszy jest ten efekt. No i takie wnioski płyną z międzynarodowego badania, więc to nie tylko naukowcy z uniwersytetów amerykańskich, ale naukowcy z całego świata się w tym zebrali i analiza danych z 13 krajów pokazała, że rzeczywiście kreatywność ma znaczenie i znacznie spowalnia starzenie się mózgu. No to o tym w to niedzielne popołudnie przypominamy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
6: Reklama.

0: Czytamy dla was na naszej antenie, ale czytamy też, przeglądamy internet. Ja przeglądam, żebyście wy nie musieli. Czytam na przykład, to ważna informacja dla wszystkich miłośników książek. 6 cech, które wy jako miłośnicy książek macie, które dają wam realną przewagę nad innymi. Na przykład te osoby, to badania na to są, które regularnie czytają, zwłaszcza takie dłuższe formy pisane, mają przewagę intelektualną, emocjonalną i poznawczą, lepiej rozumieją świat, rzadziej ulegają manipulacjom i skuteczniej radzą sobie z wyzwaniami współczesności. Co ciekawe, 3/4 dorosłych Polaków ma trudności z analizą bardziej złożonych treści, no i generalnie z tym czytaniem to jest tak różnie. Niemniej jednak możecie potraktować właśnie to, o czym mówię, jako pretekst, żeby sięgnąć wreszcie po tę książkę, która być może leży gdzieś u was na półce wstydu, no i którą macie zamiar wziąć w swoje łapki od dłuższego czasu, a nie udaje się. Możecie to zrobić teraz.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: Maluchy, teraz radio czyta dzieciom.
1: Witam serdecznie wszystkie dzieci. Dzisiaj ciocia Kasia przeczyta wam kolejną część bajki Spacer. Wygląda na to, że możemy iść, oświadczyła babcia, poprawiając kasztanowe włosy, po czym wzięła wnuczkę za rękę i wyszły na zewnątrz. Park okazał się wspaniałym miejscem. Były tu kolorowe rabatki z kwiatami, niewielka fontanna z figurką krasnala oraz ładnie przystrzyżona trawka. W głębi, z dala od głównych alejek wyłożonych kostką i ławek dla zmęczonych spacerowiczów, znajdowały się też naturalne zakątki. Porastały jezioła i krzewy. To właśnie stamtąd docierały najintensywniejsze zapachy i najciekawsze dźwięki. Babcia Asi najwyraźniej lubiła takie miejsca, bo z ochotą pomaszerowała w jedno z nich. Przysiadła tutaj, na niewielkim pniu, i zaczęła karmić wiewiórki. Kropeczka była zachwycona. Nie mogła się opanować. Do ucha dziewczynki co chwilę docierały jakieś ochy i achy. Babciu, mogę pobiegać między drzewami? Zapytała Joasia. Możesz, zgodziła się babcia. Ale tutaj niedaleko, tak, żebym cię dobrze widziała. Asia zapewniła, że nie oddali się na większą odległość i ruszyła w stronę kwitnącego drzewa głogu. Drzewo było osypane różowymi kwiatkami, nad którymi brzęczały owady. Asia przyciągnęła jedną gałązkę, żeby kropka mogła jej się przyjrzeć. Wyglądają jak maleńkie różyczki, szepnęła dziewczynka, wskazując na kwiatki. Kropeczka zaś po raz pierwszy od dawna nic nie mówiła, tylko wpatrywała się i podziwiała. A było co? Przyglądała się pszczołom i trzmielom zbierającym pyłek. Próbowała też dojrzeć czubki wysokich jesionów, czy ogarnąć wzrokiem rozłożyste korony starych dębów i buków. W pewnym momencie Joasia zagapiła się nieco i weszła w gąszcz niewinnie wyglądających roślin. Na następną część zapraszam już za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Radio czyta dzieciom. Zabierz dziecko w bajkową podróż.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi stawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew 303.
0: Reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.